bo chodzi o to, by od siebie nie ufać za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

0: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Bogdan Widawka, cieszę się, że znów mogę być z Wami w magazynie Tydzień w Zielonej Górze w Twoim radiu Złote Przeboje. Jak zwykle przed nami niespełna godzina. W naszym magazynie dzisiaj wielu ciekawych gości będzie opowiadało o swoich pasjach, o swoim pomyśle na życie. Już za moment spotkanie z leśnikiem Pawłem Mrowińskim. Pan Paweł Mrowiński jest kierownikiem Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich i jednocześnie zajmuje się m.in. oczywiście ogrodem dendrologicznym. To podkreślam, bo niedawno lubuska kolekcja Sosen uzyskała status kolekcji narodowej gatunków z rodzaju Pinus. Kolekcja Sosen właśnie z Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich. Za chwilę rozmowa z panem Pawłem Mrowińskim, ale wcześniej o bardzo dużym zagrożeniu pożarowym w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Zostały wprowadzone działania zaradcze, o tym w szczegółach już za moment. Zajrzymy też do szpitala uniwersyteckiego w Zielonej Górze.
2: Najważniejsze to są po prostu dobre chęci.
1: Tak jest, dobre chęci, no i oczywiście empatia. Jeśli macie jedno i drugie, a jeżeli jesteście w stanie podzielić się trzecim, czyli czasem, to nadstawcie ucha, bo w tej godzinie będziemy rozmawiać również o wolontariacie w szpitalu uniwersyteckim w Zielonej Górze. A to oczywiście nie wszystkie tematy, bo jest ich w tej godzinie znacznie, znacznie więcej.
0: Ważne dla mieszkańców Zielonej Góry.
1: Żar leje się z nieba, w związku z tym zagrożenie pożarowe w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze jest bardzo duże i w związku z tym wprowadzono szereg działań zaradczych. Mówi Paweł Wcisło, naczelnik Wydziału Ochrony Lasu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
0: Istotne dla Zielonej Góry.
3: W związku z występującym w lasach dużym zagrożeniem pożarowym oraz panującymi ekstremalnie wysokimi temperaturami powietrza, apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania w lesie bądź w jego sąsiedztwie. Lasy pozostają otwarte dla społeczeństwa, należy tylko unikać zachowań mogących spowodować pożar bądź utrudnić prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej, w szczególności używanie otwartego ognia czy też wjazdu samochodem do lasu. System obserwacyjno-alarmowy, służby leśne wraz ze strażą pożarną przez cały czas monitorują zagrożenie i w razie powstania pożaru niezwłocznie podejmują działania. Aktualną i prognozowaną sytuację pożarową możemy na bieżąco śledzić na stronach internetowych Lasów Państwowych oraz poprzez dedykowaną aplikację Mobilny Bank Danych o Lasach. Zachęcamy do korzystania z lasu, róbmy to jednak w sposób odpowiedzialny, a w przypadku zauważenia pożaru niezwłocznie alarmujmy służby poprzez numer 112.
1: Mówił Paweł Wcisło, naczelnik Wydziału Ochrony Lasu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
0: Tydzień w Zielonej Górze.
1: Zgodnie z zapowiedzią przenosimy się teraz do Jezior Wysokich, do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Tam jest kierownik tego ośrodka, Paweł Mrowiński.
0: Ciekawe lubuskie.
1: Ogród dendrologiczny przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich w Nadleśnictwie Lubsko stał się miejscem o szczególnym znaczeniu dla polskiej przyrody i dla polskiej nauki. Otóż Komisja do Spraw Kolekcji Narodowych Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego oficjalnie przyznała zbiorowi Sosen prestiżowy status kolekcji narodowej gatunków z rodzaju Pinus. To jest absolutnie wyjątkowe wyróżnienie, które jest ukoronowaniem blisko 30-letniej pracy i wielkiej pasji leśnika Pawła Mrowińskiego, z którym właśnie rozmawiamy. Dzień dobry, panie Pawle.
4: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Przede wszystkim gratulacje oczywiście, wielkie gratulacje, ale proszę wyjaśnić naszym słuchaczom, dlaczego ten certyfikat to wydarzenie bezprecedensowe?
4: No od pewnego czasu, od kilkunastu chyba lat, może 20, jest przyznawane właśnie takie wyróżnienie dla szczególnych kolekcji w Polsce. To jest taka idea, która się wzięła z Wielkiej Brytanii, też tak powoli wchodzi do Polski i Polskie Towarzystwo Dendrologiczne uznało, że no jest część zasobów botanicznych, dendrologicznych w Polsce na tyle ważna, na tyle istotna, która niesie za sobą też mocne zaangażowanie twórców tych kolekcji, że no warto je może w jakiś sposób uhonorować i uznać takim właśnie tytułem kolekcji narodowych. To jest też ważne z takiego punktu widzenia jakby naukowego, chociaż ja jak zaczynałem tą kolekcję swoją tworzyć, no to raczej z takiej pasji i za uroczenia, za takiego silnego zainteresowania się rodzajem pinus, a tak się sosna po łacinie nazywa. Natomiast teraz, jak państwo dendrolodzy chodzili po ogrodzie, no to też przewijało się w ich rozmowie to, że to ma także taki ważny charakter edukacyjny, bo w pewnym sensie jakby pokazuje, jakie gatunki jeszcze sprowadzane przecież z różnych stron świata można w naszym klimacie, tutaj w Polsce, klimacie akurat Polski Zachodniej, hodować. To bardzo wąski wycinek całego świata roślin, jaki mamy, bo dotyczy tylko sosny, rodzaju sosna i gatunków związanych z tą sosną. Niemniej jednak, no, ta sosna jest dla nas, dla całego społeczeństwa, myślę, dla leśników i dla wszystkich, bardzo ważna, bo przecież większość lasów w Polsce tworzy sosna zwyczajna, Pinus sylvestris po łacinie, chociaż może trochę krzywdząco nazywana zwyczajną albo czasami pospolitą, ale jest gatunkiem niezwykłym. I tak pomyślałem sobie, że może właśnie poświęcić jakby swoją energię, wiedzę i rozwijać tą wiedzę i budować taką kolekcję właśnie różnych gatunków sosen.
1: Przeczytałem na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, że ten sukces to wspólny powód do dumy dla całego Nadleśnictwa Lubsko i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Ja bym chciał zapytać pana jako pasjonata, jako naukowca. Pan kończył Wydział Leśny Akademii Rolniczej w Poznaniu, ma pan tytuł magistra inżyniera. Chciałem zapytać pana, jak pan odczuwa tą dumę, no bo to jednak jest olbrzymi sukces.
4: Nie wiem, być może to nie dotarło do mnie, być może mam jakiś taki charakter, że inni widzą, że to jest większy sukces niż ja to postrzegam. Ja jestem, tak jak myślę o sobie, to jestem no takim kolekcjonerem, zbieraczem i robiłem to właśnie z pasji, zainteresowania tym rodzajem pinus, a nie z jakiejś potrzeby tworzenia czegoś, co zyska albo nie zyska uznania. Tak jak mówiłem, ta sosna zawsze jakoś tak budziła we mnie dużo zainteresowań i sympatii właśnie ze względu na swój charakter, na swoją różnorodność, na swoją odmienność. W obrębie jednego rodzaju jest taka różnorodność gatunków, że chyba w innych rodzajach aż tak bardzo się tego nie spotyka. I może trochę nieskromnie powiem, ale rzeczywiście na tworzenie tej kolekcji, na utworzenie w ogóle tego ogrodu dendrologicznego, który jest elementarną częścią Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, to był mój pomysł od samego początku, kiedy zobaczyłem tutaj fragment przy infrastrukturze, przy budynkach ośrodka. Zobaczyłem taki fragment, że tak powiem, trochę nieudanej uprawy leśnej, którą zniszczyła zwierzyna. No wtedy poprosiłem nadleśniczego o to, czy moglibyśmy ogrodzić to i ja tutaj zacząłbym tworzyć. Miałem już wtedy taki pomysł właśnie na kolekcję sosen. Szef się zgodził i tak to się zaczęło. Od zakupu pierwszych sadzonek, a potem właściwie większość to zakup nasion i hodowanie z nasion, oczywiście nasion z certyfikatami pochodzenia, które mają gwarancję tego, że i są legalnie pozyskane, i pochodzą z naturalnych stanowisk, tam gdzie występują. Więc takie to były początki. I rzeczywiście teraz i szef Nadleśnictwa Lubsko tak jakby też podkreśla, że jest to ważne wydarzenie, ważny tytuł tej kolekcji. Natomiast no, ja ciągle jestem jakby na etapie ciągle tworzenia tej kolekcji. Bardzo się cieszę. Naprawdę uważam, że to jest duże wyróżnienie, ale to jest takie dzieło, którego jeszcze nie skończyłem.
1: Dziś gościmy w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich w Nadleśnictwie Lubsko. Ten ośrodek wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Przypomnę, Komisja do Spraw Kolekcji Narodowych Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego oficjalnie przyznała tamtejszemu zbiorowi sosen prestiżowy status kolekcji narodowej gatunków z rodzaju pinus i o tym dzisiaj rozmawiamy. Do rozmowy z panem Pawłem Robińskim wracam za kilka minut.
0: Tydzień w Zielonej Górze.
1: A teraz zapraszam, żebyśmy wspólnie przypomnieli sobie niektóre wydarzenia mijającego tygodnia, które miały miejsce w Zielonej Górze i okolicach, które były i ciekawe, i ważne.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
1: Pod wpływem upałów w naszej części Europy zaczęły pojawiać się niezwykle groźne gąsienice procesyjne. Od tego zaczynamy przegląd wydarzeń tygodnia. Są one już widoczne u nas w Lubuskim. Czytelnicy Gazety Lubuskiej zgłaszają, że chodząc po lasach trzeba bardzo uważać. Gąsienice procesyjne, nazywane również korowódkami, dębówkami albo po prostu korowódkami, pojawiły się także u nas. I to nie jest żadna nowość, bo niejednokrotnie Gazeta Lubuska pisała o występowaniu tych owadów, a swoją nazwę owady te zawdzięczają charakterystycznemu zachowaniu. Otóż w nocy gromadzą się w swoich gniazdach, a w ciągu dnia tworzą nawet kilkumetrowe korowody. Przez cały czas utrzymują ze sobą kontakt dotykowy, a rozerwaniu się grupy zapobiega nitka przędzy. Taki leśny pociąg podąża w poszukiwaniu pożywienia i choć nie trudno na niego trafić, to takie spotkanie może być bardzo niebezpieczne. Ciało tej gąsienicy pokryte jest krótką szczeciną, która ma toksyczne działanie. Zetknięcie ludzi z gąsienicami nie należy do przyjemnych. Kontakt z korowódką wywołuje silne reakcje skóry i błon śluzowych, w tym swędzącą wysypkę i lokalne zapalenie skóry, a w szczególnie niebezpiecznych przypadkach również wstrząs anafilaktyczny, przestrzegają lubuscy leśnicy. Co więcej, gąsienice procesyjne są śmiertelnym zagrożeniem dla zwierząt. Ich ciała pokryte są tysiącami mikroskopijnych, jadowitych włosków. W przypadku kontaktu ze zwierzęciem włoski te wbijają się w skórę i błony śluzowe. Zwierzę może tego zwyczajnie nie przeżyć. Szerzej o tej sprawie na stronie Gazety Lubuskiej.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
1: W Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze zaprezentowano nową pracownię elektrofizjologii. To poprawi komfort pacjentów, mówi Piotr Anders, lekarz oddziału kardiologii.
5: Cały czas jest rozwój w ilości zabiegów. W zeszłym roku wykonaliśmy ponad 270 ablacji. Wtedy wykonywaliśmy w granicach 20-40 rocznie, także przeskok jest ogromny. Natomiast zapotrzebowanie też rośnie olbrzymie społeczeństwa na te zabiegi. Starzejemy się, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, postęp technologiczny jest olbrzymi i możemy coraz więcej ludziom zaoferować.
1: Jak zaznacza prezes lecznicy Marek Działoszyński, mamy personel, teraz czas na zwiększenie liczby zabiegów.
6: Mamy personel i tutaj warto było inwestować, bo ten personel sprawnie to wykorzysta. Jestem głęboko przekonany, że Narodowy Fundusz Zdrowia, który wydawał w tej sprawie OCI, czyli ocenę celowości inwestycji, uwzględni to w planach finansowych i dosypie nam pieniędzy, bo zasadniczo świadczenia tutaj będą realizowane w ramach ryczałtu.
1: Pierwsze zabiegi w nowej pracowni odbędą się za kilka tygodni. Trwają przygotowania do korowodu winobraniowego. Teraz tym się zajmiemy. Informację zebrała Monika Werc.
0: Ciekawa Zielona Góra.
7: Przede wszystkim termin to jest druga sobota winobrania. W samo południe startujemy tradycyjnie spod dębu.
8: Mówi Agata Miedzińska, dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.
7: Natomiast w najbliższym czasie ogłosimy regulamin i karty zgłoszenia, żeby to wszystko było takie usystematyzowane, aby każdy zgłaszający się do udziału w korowodzie jakby mógł te swoje przemyślenia i to, z jaką grupą będzie, jakiej wielkości to będzie grupa, co będzie prezentowała, jak to będzie wyglądało, mógł nam przedstawić, aby reżyser mógł rzeczywiście z tego ułożyć tematyczny korowód, który, tak jak wspomniał, to korzenie i liście, i w to się będziemy próbować wkomponować. Stworzony jest mail, na który się będziemy komunikować. Oczywiście jak wyjdą zainteresowane osoby na stronę Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, tam znajdą dokładne informacje, jak się z nami skontaktować i jakie dokumenty te organizacyjne trzeba do nas przesłać. Do pomocy przy tym korowodzie i do wyreżyserowania zaprosiliśmy Cezarego Molendę, twórcę teatru Chrobrego 14, aktora, reżysera, scenarzystę, wieloletniego aktora teatru Gramonta.
9: Myślę, że tradycji nie zmienimy. No, tradycja jest spójna, będą winiarze, będą osoby, które kultywują pewne tradycje w naszym mieście, ale cała reszta niech będzie wolna. Niech każdy pokaże to, co ma najlepszego. Dlaczego musimy zakładać jakieś ramy dla ludzi? I każdy swoją ekspresję pokaże.
1: A tematem tegorocznego korowodu będą, przypomnę, korzenie i liście.
0: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
1: A my wracamy do rozmowy z Pawłem Mrowińskim, leśnikiem, kierownikiem Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich. Kolekcja sosen z tamtejszego ośrodka, z ogrodu dendrologicznego, uzyskała niedawno status kolekcji narodowej gatunków z rodzaju pinus. To bardzo duże wyróżnienie i wydarzenie.
0: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Najstarsze okazy rosnące w Jeziorach Wysokich mają już ponad 30 lat, a kolekcja stale się rozwija. Proszę powiedzieć coś o tym rozwoju, bo wiemy, że w ubiegłym roku pojawiły się nowe tabliczki informacyjne, teraz powstała mapa rozmieszczenia poszczególnych taksonów, a przy okazji proszę wytłumaczyć nam wszystkim, czym są owe taksony.
4: Tak, tak, to był taki też wymóg we wniosku do Komisji Dendrologicznej o uznanie narodowej kolekcji, aby wszystkie gatunki czy taksony, za chwilę powiem, czym się różni to, miały tabliczkę opisową, aby każdy, kto chce wejść, no i oczywiście, aby to miejsce było udostępnione publicznie, aby było ogrodzone, czyli zabezpieczone. No i musieliśmy jakby te wymogi formalne spełnić. One były wcześniej już, bo te tabliczki były, ale wcześniej to miałem takie tabliczki plastikowe, które z czasem dosyć szybko ulegały niszczeniu, a w zeszłym roku tak wystaraliśmy się o takie bardziej porządne z nierdzewnej stali, które mam nadzieję będą tutaj długo służyły. No i w zasadzie zwiedzając ten ogród, chociaż on nie jest duży, bo ma niecałe 1,5 hektara, można do każdego drzewa jakby samodzielnie podejść i zobaczyć mniejszego lub większego drzewa i zobaczyć, jak się nazywa takie drzewo, obejrzeć, rozpoznać, porównać z innymi gatunkami, tak? I teraz tak, rzeczywiście, tak jak powiedziałem, rodzaj pinus obejmuje wiele gatunków. Gatunek to jest taka podstawowa jednostka systematyczna. Natomiast gatunki też różnicowały się zależnie od tego, gdzie występują. Na przykład obecnie gatunek sosna zwyczajna, czy pinus sylvestris, ma 5 podgatunków. To są takie podgatunki, które bardzo daleko są od siebie oddzielone geograficznie. I na przykład jeden z podgatunków to jest Pinus sylvestris subspecies, czyli po łacinie podgatunek laponica, czyli najdalej na północ wysunięty gatunek sosny zwyczajnej, ale pewne cechy nabył tam rosnąc, nabył pewnych cech fizjologicznych, a właściwie morfologicznych bardziej, które trochę go różnicują od takiego wyjściowego gatunku, czyli Pinus sylvestris. Niemniej jednak nie traci zdolności krzyżowania się ze sobą i dawania potomstwa płodnego. Więc to są podgatunki, czyli gatunek to jest jednostka, zawężona jednostka systematyczna, a takson to jest szersza jednostka. Czyli jeżeli mówimy o taksonach rodzaju pinus, to tam wchodzą i gatunki, i podgatunki, i formy, i odmiany, i tak dalej. Bo na przykład ten sam gatunek jakiegoś gatunku sosny został wyhodowany przez ogrodników i ma liście żółte, albo niebieskie, albo jakieś takie sine. Czy to już będą jakieś formy, czy odmiany. I takie jednostki taksonomiczne określa się mianem ogólnie taksony. Natomiast z racji tego, że nasz ogród dendrologiczny nie ma dużej powierzchni i możliwości jakby powiększania jej, no to mi zawsze zależało na tych takich typowych gatunkach, na czystych gatunkach, dlatego też się na tym głównie koncentrowałem, chociaż kilka tam podgatunków też jest, czy jakieś tam 2-3 odmiany. Natomiast generalnie moja kolekcja to dotyczy gatunków rodzaju pinus i jest rzeczywiście, no w tej chwili według naszego rozpoznania i kolegi z Regionalnej Dyrekcji w Zielonej Górze największą kolekcją różnych gatunków sosen w Polsce i pierwszą uznaną kolekcją narodową, jeśli chodzi o rośliny w ogóle w lasach państwowych. To ma jakiś swój ciężar takiego fajnego wydarzenia i rangę. Natomiast no, ja ciągle myślę, gdzie tu jeszcze zdobyć nowe nasiona, nowe gatunki i uzupełnić, bo jeszcze nie wszystko mam, a według mojej wiedzy to jeszcze tutaj można kilkanaście przynajmniej gatunków dosadzić, a może ze 20 lat.
1: Pan nieraz mówił na naszej antenie, bo przecież nie pierwszy raz się spotykamy ze słuchaczami. Tak. Wspominał pan o tym, że bardzo często przyjeżdżają do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich wycieczki szkolne, edukacyjne. Tak. Uczniowie, którzy spacerują, między innymi właśnie po ogrodzie dendrologicznym. Ja bym chciał zapytać pana, jakie są reakcje dzieciaków, uczniów, kiedy widzą te sosny po kolei, różnego rodzaju gatunki? Czy to robi na nich wrażenie?
4: To znaczy, to jest na pewno jakaś kolekcja czy jakiś zbiór dedykowany może takiemu troszeczkę starszemu pokoleniu uczniów czy osób dorosłych, bo chcę powiedzieć, że reakcje, jeżeli już coś kogoś zachwyci, to jest reakcja taka sama bez względu na wiek, jaki jest. Czy jak ja pokazuję jakąś sosnę, wcześniej inną, potem jeszcze inną i zwracam uwagę na pewne cechy i na wygląd, to zarówno dorośli, ta reakcja jest taka wow albo ach, zarówno dorośli, jak i no takie starsza młodzież szkolna czy starsze dzieci reagują podobnie i rzeczywiście wydaje mi się, że bardziej emocjonalnie nawet reagują osoby dorosłe, które chyba mają trochę większą wiedzę i trochę bardziej czują temat, że tak powiem, ale no, to, żeby dobrze zaprezentować te kolekcje, to rzeczywiście nie wystarczą tabliczki opisowe z nazwą gatunkową. No potrzeba jest tego, żeby ktoś oprowadził.
1: Ktoś, czyli pan oczywiście, bo pan opowiada tak ciekawie, że sam bym chętnie się zapuścił do tego ogrodu i posłuchał.
4: Proszę państwa, panie redaktorze, rzeczywiście większość tych rosnących sosen, chociaż chcę zaznaczyć, że nie tylko sosny tutaj rosną w naszym arboretum czy w ogrodzie dendrologicznym, rosną też różne inne ciekawe gatunki, tak jak sekwoje olbrzymie, metasekwoje chińskie, cyprysniki błotne, wiele, wiele innych takich gatunków, żeby też to nie było takie monokultura sosnowa, bo tak pomyślałem sobie, że będą także rosły inne rodzaje drzew sprowadzane z różnych stron świata, o takich, których może słyszeliśmy, o takich, które może widzieliśmy gdzieś na filmie, a tu u nas na żywo można je zobaczyć. Niemniej jednak jakby takim najważniejszym kierunkiem rozwoju tego ogrodu moim to jest właśnie kolekcja sosen. Ja to hoduję od nasionka, więc rzeczywiście, tak jak pan redaktor zauważył, to chyba wtedy można najwięcej opowiedzieć i jakoś zwrócić uwagę na takie szczególne cechy gatunkowe albo szczególne zachowania, bo też nie jest tak, że mi się wszystko od razu udaje. Są gatunki sosen, które już po raz trzeci sadzę, bo wymarzły, bo coś tam się z nimi wcześniej też stało. To różne choroby grzybowe powodują, że one muszą nabrać jakiejś odporności tutaj w naszym klimacie, aby mogły dalej rosnąć. Więc chyba mam taki charakter na szczęście, że nie poddaję się tak łatwo, tylko jak się coś nie uda, to znaczy, że trzeba to poprawić, pomyśleć, dlaczego się nie udało i kontynuować.
1: Panie Pawle, ja bym chciał jeszcze zaprosić słuchaczy, oczywiście najlepiej na żywo, bo to jest jasne, trzeba przyjechać, zobaczyć piękne rzeczy, posłuchać odpowiedzi też na pytania, bo przecież odwiedzający mają pewnie mnóstwo pytań, dlaczego na przykład różnią się igły kolorami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ci, którzy nie mogą już teraz pojechać, mogą zobaczyć w internecie tą kolekcję na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Jest taki odnośnik, jest kod QR, można
4: tak. Natomiast rzeczywiście, tak jak pan redaktor zauważył, no nie da się wszystkiego pokazać za pomocą filmików albo jakichś zdjęć. Najlepiej jest na żywo. Rozumiem też, że no, to jest, jesteśmy gdzieś na końcu świata może z punktu widzenia dużych miast. I mam też dla państwa taką trochę smutną wiadomość, bo niestety, ale w lipcu będzie nieczynny ośrodek, ponieważ no jakoś tak od początku, jak ośrodek prowadzimy, a prowadzą go przynajmniej do tej pory dwie osoby merytoryczne, które są małżeństwem, no to szef mówi, no dobra, to już tak będzie, że no mógłby się zdecydować, że będzie powiedzmy jedno brało urlop wypoczynkowy w lipcu, drugi w sierpniu, ale mówi, dobra, to już jesteście rodziną, no to w tym lipcu. I tak od 30 lat ten lipiec niestety jest w części ośrodek zamknięty. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że teraz po tym

0: drzew i wtedy zobaczymy naprawdę piękne, może nie szyszki, ale nawet szychy, można by powiedzieć.
1: Pięknie pan to spuentował. Bardzo dziękuję za tą rozmowę i jeszcze raz słuchaczy wszystkich zapraszamy do Jezior Wysokich, do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Pan Paweł Mrowiński, twórca ogrodu dendrologicznego z tak wielkim sukcesem w postaci kolekcji wpisanej w annały, już można powiedzieć, historii, będzie dostępny od sierpnia. Przypominamy, w lipcu pan Paweł odpoczywa. Pięknie dziękuję za rozmowę. Kłaniam się.
0: Dziękuję za rozmowę i również przyłączam się do zaproszenia tutaj do odwiedzania Ośrodka Edukacji i kolekcji SOS-em między innymi.
1: Gościem w magazynie Tydzień w Zielonej Górze w Twoim Radiu Złote Przeboje był pan Paweł Mrowiński, leśnik, pasjonat, kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich w Nadleśnictwie Lubsko. Ja przypomnę tylko, że to nadleśnictwo wchodzi w skład oczywiście Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. A to miejsce jest szczególne dla polskiej przyrody i nauki, bo przypomnę, że Komisja do Spraw Kolekcji Narodowych Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego przyznała tamtejszemu zbiorowi SOS-en prestiżowy status kolekcji narodowej gatunków z rodzaju pinus. A twórcą i opiekunem tego unikatowego zbioru jest właśnie leśnik pan Paweł Mrowiński.
2: Ciekawa Zielona Góra. Tydzień w Zielonej Górze.
1: A my wracamy teraz do tematu terenu przy ulicach Foluszowej i Zacisze. Nie będzie farmy fotowoltaicznej. Mieszkańcy chcą miejsca do wypoczynku. Sprawą zainteresowała się Dorota Gut.
2: Ważne dla mieszkańców Zielonej Góry.
3: Powiedzmy naszym słuchaczom, przypomnijmy historię, o co chodzi z tym terenem.
4: To jest dosyć spory teren, na którym były użytkowane po prostu działki ogrodnicze. Joanna Lidan, radna miasta Zielona Góra, społeczniczka z ruchu miejskiego. W pewnym momencie okazało się, że jest tutaj planowana przez miasto farma fotowoltaiczna, co by oznaczało dla tego terenu zupełną likwidację tej dzikiej zieleni, ale też tych drzew owocowych, których jest tutaj bardzo dużo, tudzież innych roślin. No i w momencie, kiedy mieszkańcy podjęli informację, co jest tutaj planowane, podniosło się larum i napisano, zebrano podpisy, 700 podpisów mieszkańców Zacisza z prośbą do prezydenta o to, żeby poszukał innego terenu, a żeby ten teren przeznaczyć właśnie na taki ogród społeczny dla mieszkańców Zacisza.
3: Teren jest bardzo piękny, bardzo duży i ma bardzo duży potencjał. Co tutaj może powstać?
5: To jest pytanie do mieszkańców, ale moim osobistym zdaniem tutaj niewiele trzeba zmienić. Karolina Walko. Ja tutaj prowadzę konsultacje społeczne. Tutaj wystarczy uporządkować tą przestrzeń, dodać jakieś elementy małej architektury i naprawdę będzie pięknie. Tutaj nie trzeba tak naprawdę wiele. Niewiele środków, a naprawdę może coś powstać pięknego.
3: Czego tutaj brakuje? Co mogłoby tutaj powstać na tym terenie?
6: Ja uważam, że tu powinno powstać coś wypoczynkowego, takiego właśnie fajnego, żeby mogli ludzie się jakby odreagować po takich trudnościach jakichś, że mogą przyjechać tutaj czy podejść, odpocząć sobie. Jak tu mają być takie strefy właśnie wypoczynku, tam trochę sportu, żeby tam było.
7: No może warto wykorzystać to, co już jest, te drzewa. Może jakiś ogród taki zrobić pokazowy, taki duży, czy przechodzący w park na przykład, bo tu część drzew jest takich dzikich. No może właśnie ze sportem jakoś to połączyć, może ścieżki rowerowe zrobić. Wypoczynkowo, sportowo, rekreacyjny teren tu widzę.
8: Patrząc na ten teren, chcieliśmy zrobić taki społeczny ogród, czyli uporządkować teren, żeby było bezpiecznie otwarty, może jakieś tam 2-3 takie elementy infrastruktury, to znaczy jakieś siłownia na dworze, bo to jest generalnie tego, kilka ławeczek po prostu, może coś dla dzieci, jakaś huśtawka, jakieś coś. No i wystarczy, czego więcej chcieć. A teren jest piękny. Sama pani widzi róże, kolory i tak dalej.
1: Przypomnę, sprawą zainteresowała się Dorota Gut, a mieszkańcy chcą zgłosić swoje pomysły do najbliższej edycji budżetu obywatelskiego. Z pewnością do tej sprawy nieraz jeszcze będziemy wracać w naszym magazynie Tydzień w Zielonej Górze w Twoim Radiu Złote Przeboje.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: A w naszym magazynie teraz porozmawiamy o wolontariacie w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Gościem w naszym magazynie jest Robert Kowalik z Biura Zarządu Szpitala.
2: Ważne dla mieszkańców Zielonej Góry.
1: Przeczytałem w internecie takie słowa. Najważniejsze po prostu być blisko. Ciepłe słowo czasem działa lepiej niż lekarstwo. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tych wszystkich osobach, tych wszystkich ludziach, którzy wykonują pracę wolontariacką dla pacjentów w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. To nie jest dla was nowość, bo przecież od lat już taka forma pomocy pacjentom funkcjonuje.

0: funkcjonuje.
1: Tak, to prawda. Nasz szpital związany jest właśnie z różnymi podmiotami, osobami, stowarzyszeniami, fundacjami, które współdziałają z nami na tej niwie właśnie wsparcia pacjentów, na takiej niwie społecznej, prospołecznej, bo tak gdzieś wokół tego to się właśnie obraca. No, mamy tutaj osoby, które już współpracują z nami nawet ponad 20 lat. Mam na myśli też chociażby w tym momencie szkołę numer 13 z Zielonej Góry, która właśnie już wielokrotnie nas odwiedza podczas tego okresu grudniowego, takiego tego świąteczno-mikołajkowego. No też inne podmioty, które działają z nami. Tutaj wspomnę, że takim momentem, kiedy tego było więcej i więcej, to była pandemia. Tak? Wszyscy pamiętamy takie, przynajmniej w początkowym okresie, powiedzmy wzmożenie społeczne, ten ruch, który obserwowaliśmy właśnie na niwie naszego szpitala, kiedy nie było dnia właściwie, gdyby ktoś się nie zgłaszał z jakąś propozycją, z jakimiś darami, a to taksówkarze, że za darmo będą podwozić, a to jakieś posiłki, które trzeba dostarczyć dyżurującym i tak dalej. Więc rzeczywiście pandemia była takim momentem tego ruchu społecznego i chyba część z tego trochę tej energii pozytywnej została do dzisiaj.
0: Obserwuję wasz profil w mediach społecznościowych i widzę, że naprawdę bardzo dużo się dzieje w waszym szpitalu. Proszę powiedzieć, co się u was dzieje kolorowego w szpitalu? Mam na myśli cały czas właśnie te organizacje, te fundacje, tych wolontariuszy, którzy przychodzą po to, żeby pacjentowi było po prostu lżej.
1: Takim najbardziej gorącym okresem jest ten okres grudniowy, gdzie w zasadzie już od początku grudnia nie ma dnia, wręcz nawet kiedy ktoś by nas nie odwiedzał. Często są to szkoły, które realizują też jakieś cele takie obywatelskie wśród uczniów. Wspomniałem o tej szkole numer 13, ale jest ich o wiele więcej. One nie tylko są z Zielonej Góry, one są z całego tutaj południa województwa lubuskiego. Można tutaj wspomnieć o szkole z Białkowa, która odwiedziła w tym roku pacjentów dorosłych, bo też często ktoś się obraca i kierują te akcje w stronę dzieci na terenie szpitala Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, ale też niektóre osoby nie zapominają też o osobach dorosłych. Tutaj mam na myśli właśnie chociażby pacjentów onkologicznych na naszym oddziale, więc były te dzieci z Białkowa, ze szkoły podstawowej, również ze szkół publicznych w Łęknicy. Warto wspomnieć również o panu radnym z Bytomia Oczeńskiego, pan Łukasz Gała, który drugi raz już nas odwiedził. Ta osoba prywatnie za własne pieniądze kupuje różnego rodzaju przedmioty, no, to są przeważnie jakieś pluszaki, również gry, no, takie rzeczy, które potrafią umilić czas dzieciom w szpitalu. To ciekawa historia z panem Łukaszem jest również taka, że pan Łukasz jest osobą z niepełnosprawnością i już od dziecka, a jako właśnie dziecko był pacjentem naszego szpitala, więc jak zawsze podkreśla, jest to forma takiej jakby zapłaty, w cudzysłowie oczywiście, odwdzięczenia się, może to słowo będzie bardziej celne. Także rzeczywiście te osoby nas wspierają. To też mogę wspomnieć o w tym roku Szkoła Muzyczna z Głogowa właśnie nas odwiedziła, również Uczniowe Centrum Edukacji Korona z Głogowa, a też Szkoła Podstawowa nr 2 z Solechowa, Przedszkole z Kożuchowa, więc no, mógłbym wymieniać tych miejscowości rzeczywiście dużo, czyli nie tylko Zielona Góra, ale przynajmniej ta część południowa województwa lubuskiego.
0: Na pewno pan ma zwrotną od pacjentów. Po takich wizytach, po takich akcjach, proszę powiedzieć, jak oni reagują, co mówią po takich wizytach, po takiej realnej pomocy, no tak to nazwijmy.
1: Mogę tak to zobrazować w ten sposób, że kiedy przyjeżdżają na przykład dane osoby, tak, tutaj do szpitala, często jest to ubrany Mikołaj, jakaś maskotka, o chociażby w przypadku, tutaj wspomnę, że też od wielu lat odwiedza nas klub Żużlowy Faluba z Zielona Góra ze swoją maskotką pochodzącą z herbu klubu, czyli motą myszą, w takiej wersji 1:1 powiedzmy, która odwiedza właśnie oddziały dziecięce tego Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Więc kiedy czy to Mikołaj, czy to właśnie jakaś maskotka wchodzi i wita się w pokoju, tam gdzie leżą mali pacjenci, przeważnie towarzyszą im rodzice czy mama zwykle. No więc na pewno widać duże zaskoczenie, duży uśmiech. To dziecko przez chwilę jest bardzo zaskoczone, po chwili cieszy się, robi sobie oczywiście koniecznie słynne selfie z daną maskotką, więc rzeczywiście ta energia idzie wtedy przez ten szpital, bo my często te podmioty właśnie od pokój po pokoju odwiedzamy, wręczamy przedmioty. Tutaj też wspomnę chociażby o też wieloletnich naszych darczyńcach Kai Bartoszewskiej i Agnieszce Klukowskiej z takiej fundacji Sprawmy Dzieciom Uśmiech, która już 9 rok u nas była, z ogromną ilością prezentów. To jakby się dzieje technicznie w ten sposób, że pierwsza osoba wchodzi, ten Mikołaj, i pyta się, co dziecko by chciało, i zaraz ta rzecz jest wyszukiwana wśród tej masy prezentów i je wręczana, więc tak fajnie to wygląda. Ja tak odpowiadając na pytanie w skrócie, rzeczywiście, no po prostu jest to duży zastrzyk pozytywnej energii, która trwa głównie przez cały grudzień, no bo to jest ten okres taki prezentowy, ale nie tylko, bo mamy jeszcze Dzień Dziecka przecież, prawda?
0: Ale przecież święta Bożego Narodzenia to nie jedyny czas w roku, kiedy coś można dobrego zrobić, to oczywiste, ale też teraz, kiedy mamy za miesiąc wakacje, już za niespełna miesiąc, ale za miesiąc rozpoczyna się lipiec, to jest czas, kiedy personel korzysta z urlopów, personel szpitalny, i może wtedy warto rzeczywiście nawiązać współpracę ze Szpitalem Uniwersyteckim w Zielonej Górze, żeby zostać wolontariuszem. Wracamy do rozmowy z Robertem Kowalikiem z Biura Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, a rozmawiamy o wolontariacie.
2: Istotne dla Zielonej Góry.
0: Przysłuchują się naszej rozmowie osoby, które zastanawiają się, a może ja też bym spróbowała, a może ja też bym mogła jakoś pomóc jako wolontariusz w zielonogórskim szpitalu. Co zrobić? Gdzie się zgłosić?
1: Prosimy o kontakt do nas, tutaj do biura zarządu. Wszystkie informacje można znaleźć w internecie, chociażby na tym wspomnianym już profilu szpitala, o który tutaj dbamy, jako takie źródło wiedzy dla społeczeństwa o tym, co dzieje się w szpitalu w Zielonej Górze, ponieważ szpital w Zielonej Górze jest na 10 hektarach, właściwie w centrum miasta, w środku miasta, więc też trudno, żeby był oddzielony nie tylko ogrodzeniem, które zostało zlikwidowane notabene parę lat temu, właśnie żeby jakby wtopić ten szpital w tkankę miasta, ale również chodzi o to, żeby nawet w tej warstwie, nie tylko, że tak powiem, geograficznej, ale również takiej psychicznej, ten szpital był taką formą czegoś, co istnieje właśnie tutaj. Staramy się informować, krótko mówiąc, na tym profilu o tych najciekawszych rzeczach, które się dzieją, również o tych akcjach społecznych przede wszystkim, tak. Więc należy się do nas zgłosić tam na tym profilu, oczywiście przez formę Messengera można zadać nam pytanie i my też prowadzimy jakąś komunikację właśnie między innymi tym kanałem.
0: Co taki wolontariusz, wolontariuszka musi mieć, tak kolokwialnie powiem sobie? Czy musi mieć jakieś wykształcenie medyczne, czy jakieś kierunkowe? Co jest szczególnie oczekiwane przez szpital, żeby zostać wolontariuszem w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze?
1: Tutaj raczej bym wskazał na dobre chęci.
0: Empatię.
1: Tak, dokładnie. To są rzeczy najważniejsze. Na pewno są takie oddziały, gdzie można by rzeczywiście wesprzeć pacjentów. Oczywiście to też wiąże się z jakimiś tutaj formalnościami, tak związanymi ze sprawami higienicznymi i tak dalej. To jakby jest zrozumiałe. Ale jak mówię, no najważniejsze to są po prostu dobre chęci, żeby te akcje społeczne nie do końca działy się tylko właśnie w ten grudzień, bo w grudniu, bo też są inne miesiące, tak, i ta fala jakby mija, zostawia oczywiście wiele pozytywu, ale też konkretny wymiar, czyli właśnie te pluszaki, bo już przecież właśnie jeśli mówimy o takich miłych rzeczach, więc one gdzieś sobie, te dzieci z tym wychodzą po prostu do domu.
0: Powiedzmy jeszcze, bo to ważne jest, co robi wolontariusz w szpitalu? Co robi, a czego mu nie wolno robić?
1: Wolontariusz w takim szpitalu oczywiście nie może spełniać tych czynności, wykonywać, które wykonuje pielęgniarka czy opiekun medyczny. Oczywiście to musi być osoba i przeszkolona, i związane też z tym sprawy również z higieną i tego typu historiami. Natomiast na pewno ta obecność w postaci chociażby właśnie spędzania czasu chociażby z pacjentem onkologicznym czy neurologicznym, w postaci może właśnie na przykład czytania czegoś i obecności. No mamy też filię tutaj biblioteki Norwida w Zielonej Górze, która regularnie do nas przychodzą właśnie wolontariusze, którzy organizują na oddziale radiologii właśnie gry planszowe, również formę takiej zabawy poprzez jakieś wyklejanki. Byłem świadkiem tych spotkań, potem opisujemy, robimy zdjęcia i rzeczywiście pacjenci są aktywni w tego typu działalności. Mamy też częste wizyty różnych takich właśnie teatrzyków, nieprofesjonalnych, ale za to bardzo, z bardzo dużym sercem, które organizują przedstawienia teatralne dla dzieci. Mini oczywiście w miniformie, no więc tutaj można by właśnie te osoby przekierować w ten sposób, prawda? Czyli nie do tych prac, które są już przeznaczone dla osób, które te prace wykonują, jak pielęgniarki czy opiekunowie społeczni, ale właśnie do takich form jakby pobocznych, a też bardzo ważnych, prawda?
0: Mówi się dzisiaj, że dość często, że najbardziej deficytowym, brzydko mówiąc, towarem jest czas, czyli podzielenie się z takim pacjentem w szpitalu, którego albo nikt nie odwiedza, albo po prostu potrzebuje jakiegoś dodatkowego wsparcia. Ofiarowanie kawałka swojego czasu jest rzeczywiście bezcenne. Tak to rozumiem.
1: Dokładnie, też zgadzam się z tą opinią, bo tak jak wspomniałem, to jest wszystko poza obiegiem jakimś materialno-finansowym, powiedzmy, i trudno ten czas wycenić. Jest to rzeczywiście poświęcenie tej chwili dłuższej czy krótszej swojego życia, no jest właśnie bezcenne.
0: Przypomnijmy jeszcze na koniec wobec tego dla osób, które chciałyby też podzielić się swoim czasem. Gdzie się zgłosić? Co wystarczy zrobić? Napisać maila? Gdzieś przez Messengera, tak, się skontaktować?
1: Na pewno napisać maila. Te adresy można znaleźć na stronie szpitala. Ja mogę tylko powiedzieć, że można pisać na adres Biuro Zarządu pisane razem @szpital.zgora.pl. Wykorzystując też Messengera, to też na pewno można składać takie propozycje. Zawsze jesteśmy na nie otwarci. Po to jesteśmy jakby, aby tutaj transmitować te rzeczy, być takim pasem transmisyjnym, prawda, między tymi osobami a pacjentami de facto, prawda? Więc jeśli ktoś ma jakąś propozycję, możemy też ją skonsultować i nakierować. Czasami, bo właśnie to nakierowanie, tutaj wspomnę, jest też istotne, bo czasami się osoby zwracają, co moglibyśmy zrobić, a my też zadajemy to pytanie w szpitalu, tak? Pielęgniarkom oddziałowym przeważnie, które oczywiście bardzo dobrze orientują się, czego w szpitalu potrzeba, czy potrzeba nam, że tak powiem, więcej maskotek, a może potrzeba nam więcej takich spraw, które są dość drogie, różnego rodzaju środki higieniczne. No, krótko mówiąc, ta współpraca wtedy po nawiązaniu kontaktu przeważnie występuje i zachęcamy do niej.
0: Nie do opisania jest uczucie wolontariusza po takim dyżurze wolontaryjnym w szpitalu. Wiem, co mówię. Naszym gościem dzisiaj w programie był Robert Kowalik z Biura Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Rozmawialiśmy o wolontariacie w szpitalu, o różnych akcjach odbywających się w szpitalu, nie tylko w czasie świąt Bożego Narodzenia. No przecież i teraz, czy też może nawet zwłaszcza teraz, bo już w zasadzie mamy wakacje, już rozpoczął się sezon urlopowy, ten większy, ten dłuższy, a więc w szpitalach będzie brakować, mówiąc wprost, rąk do pracy, ale też serc. I to nie jest powiedzenie, to nie jest stwierdzenie na wyrost. Zachęcam bardzo gorąco do kontaktu ze Szpitalem Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Szpital, jak słyszeliśmy zresztą, szpital jest bardzo otwarty na zgłoszenia i na propozycje.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
0: A w naszym magazynie Tydzień w Zielonej Górze, w Twoim Radiu Złote Przeboje, kolejne tematy. Zaczynamy od pieniędzy, i to dużych. Na początku ubiegłego tygodnia poznaliśmy wyniki pierwszego w tym roku budżetu obywatelskiego Zielonej Góry. Teraz wracamy do tej sprawy.
2: Ważne dla mieszkańców Zielonej Góry.
3: Agnieszka Hyrc, przewodnicząca Komisji do Spraw Konsultacji i Budżetu Obywatelskiego. Przede wszystkim to jest bardzo specyficzna edycja, zaległa. Mieszkańcy są od lat przyzwyczajeni do tego, że budżet obywatelski jest realizowany jesienią, Inna kwestia to też jest taka, że w tej edycji były inne kwoty. W sensie cała pula przeznaczona na budżet obywatelski była dużo mniejsza, więc tych zadań do realizacji zostało przekazanych mniej. I niektórzy po prostu sobie liczyli, a może będą większe szanse w przyszłym budżecie, albo wychodzili z założenia, że to jeszcze czas, a to zobaczymy, co będzie w przyszłej edycji. No to taka niespecyficzna sytuacja. My to oceniamy bardzo dobrze, bo 8 tysięcy to jest dobry wynik. Mimo, że ciut mniejszy niż w poprzednim roku, natomiast jestem przekonana, że we wrześniu ta tendencja wzrostowa będzie już bardzo widoczna. No i przede wszystkim to jest ponad 8 tysięcy mieszkańców, którzy realnie zaangażowali się w budowanie swojej wspólnej przestrzeni.
4: Paweł Wawryk, Urząd Miasta Zielona Góra, zastępca dyrektora Departamentu Prezydenta Miasta.
5: Tak, w ogóle w całej tej edycji, w tym naborze, zgłoszono 108 projektów przez mieszkańców, w tym 62 inwestycyjne i 46 społecznych, przy czym po pracach wnikliwych komisji dopuszczonych do głosowania zostało 55, w tym 25 inwestycyjnych i 30 społecznych, i z tego miały wybór mieszkańcy do wyrażenia swoich opinii na temat tych projektów. Łącznie zagłosowało w budżecie 8260 osób i oddali łącznie również 16520 głosów, ponieważ każdy z mieszkańców miał do oddania dwa głosy. Jeden głos na zadanie inwestycyjne i jeden na społeczne. W wyniku głosowania zostało wyłonionych 22 projekty, które zostaną przeznaczone do realizacji w 2027 roku. W tym są 4 inwestycyjne i 18 społeczne. Jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne, to tak, no to bezsprzecznym liderem tutaj popularności mieszkańców był projekt numer 36 pod tytułem Bezpieczeństwo w Twoich rękach, 3 jednostki w jednym projekcie. Projekt ten polega na realnym wsparciu jednostek ochotniczych Straży Pożarnej w Ochli, Suchej i Raculi poprzez zakup 3 nowoczesnych pojazdów ratowniczych. Ta inwestycja w znaczący sposób podniesie zdolności operacyjne strażaków, co bezpośrednio przełoży się na bezpieczeństwo mieszkańców Zielonej Góry w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Kolejnym projektem, równie wysoko ocenionym przez mieszkańców, jest modernizacja Zielonogórskiej Bazy Strzeleckiej. Ten projekt zakłada modernizację szczelnicy pneumatycznej Zielonogórskiej Gwardii. W ramach tego projektu zostaną zakupione 32 elektroniczne tarcze oraz zlikwidowane bariery architektoniczne, co umożliwi korzystanie ze stanowisk strzeleckich osobom z niepełnosprawnościami. Kolejnym projektem jest wielopokoleniowy park rozrywki i wypoczynku, czyli dotyczy to kompleksowego zagospodarowania terenu wokół skateparku na osiedlu pomorskim. A ostatnim projektem będzie projekt pod tytułem Mała Zmiana, Wielka Różnica, biblioteka przy ulicy Podgórnej, który będzie polegał na kompleksowej reorganizacji i modernizacji wnętrz filii biblioteki przy ulicy Podgórnej.
6: Przypomnijmy, 18 zadań społecznych i 4 inwestycyjne zwyciężyły w wiosennej edycji budżetu obywatelskiego. Największe zaufanie mieszkańców Zielonej Góry zdobyli strażacy, którzy wygrali zakup pojazdów, a wśród zadań społecznych szkolenia strzeleckie dla młodzieży. A z wszystkimi zwycięskimi projektami możecie się zapoznać na stronie www.zielonamyślnikgora.pl.
2: Tydzień w Zielonej Górze.
6: Wiosną i latem zielonogórskie balkony stają się dodatkowym pokojem na świeżym powietrzu. Uprawiamy rośliny, odpoczywamy, a niektórzy nawet organizują niewielkie spotkania ze znajomymi. Warto jednak pamiętać, że balkon nie jest przestrzenią całkowicie prywatną i obowiązują na nim konkretne zasady. Sprawą zainteresowała się Dorota Gut.
7: W większości spółdzielni i wspólnot obowiązują regulaminy określające m.in. zasady suszenia prania, montażu osłon, przechowywania przedmiotów, dokarmiania ptaków czy korzystania z urządzeń emitujących dym i hałas. Za nieprzestrzeganie tych zasad można narazić się nie tylko na konflikty z sąsiadami, ale również na konsekwencje przewidziane przez zarządcę budynku. O tym, gdzie kończy się swoboda właściciela mieszkania, a zaczynają prawa sąsiadów, adwokat Aleksandra Narecka.
8: Kluczowa jest ustawa o własności lokali. Mówi ona, że właściciel ma obowiązek utrzymywać swój lokal w należytym stanie i przestrzegać porządku domowego. Co ważne, elementy konstrukcyjne balkonu, takie jak balustrada, podłoga czy elewacja, są często uznawane za część wspólną nieruchomości. Oznacza to, że nie możemy ich zmieniać bez zgody wspólnoty, a nasze korzystanie z nich nie może utrudniać życia innym. Fundamentem jest kodeks cywilny i tak zwane prawo sąsiedzkie. Słynny artykuł 144 kodeksu cywilnego wprowadza generalną zasadę. Właściciel nieruchomości powinien powstrzymywać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z mieszkań sąsiadów ponad przeciętną miarę. To właśnie na ten przepis powołujemy się w większości sporów.
7: Jak słyszymy, korzystanie z balkonu nie może naruszać się prawa do spokojnego korzystania z mieszkań przez innych lokatorów. Dotyczy to m.in. nadmiernego hałasu, wyrzucania przedmiotów, trzepania dywanów czy działań powodujących zabrudzenia, albo nieprzyjemne zapachy.
8: Prawo sąsiedzkie zakazuje tzw. immisji, czyli negatywnego oddziaływania na otoczenie. Możemy przełożyć to na konkretne balkonowe przykłady. Jednym z nich jest hałas. Głośna muzyka, huczne imprezy czy głośne rozmowy do późna to klasyczny przykład immisji dźwiękowej. Jeśli zakłócają spokój sąsiadów w sposób przekraczający przyjęte normy, jest to działanie bezprawne. Kolejnym z przykładów jest wyrzucanie śmieci i popiołu. Absolutnie zakazane jest wyrzucanie przez balkon niedopałków, resztek jedzenia czy strzepywanie popiołu z papierosa. To tak zwane immisje bezpośrednie, które są niedopuszczalne. Grozi za to nie tylko odpowiedzialność cywilna, ale też i mandat.
7: Eksperci przypominają również, że przed wprowadzeniem zmian na balkonie warto sprawdzić regulamin swojej spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Część zarządców określa szczegółowe zasady dotyczące montażu zabudowy balkonów, klimatyzatorów, markiz czy nawet sposobu eksponowania doniczek i dekoracji. Balkon to jednak nie tylko kwestia dobrych relacji sąsiedzkich i przepisów, to również sprawa bezpieczeństwa. O najczęstszych zagrożeniach Piotr Kowalski, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.
9: Często ludzie wychodzą na balkon zapalić papierosa, to należy uczulić wszystkich, że ten pozorny niedopałek papierosa nie zgaszony skutecznie w popielniczce, tylko lądujący na przykład na balkonie u sąsiada piętro niżej może spowodować pożar na tym balkonie, jeżeli ten sąsiad na przykład ma jakieś elementy, które są drewniane.
7: Strażacy przypominają, że balkon nie powinien pełnić funkcji dodatkowej komórki lokatorskiej. Gromadzenie dużej liczby ciężkich przedmiotów może nadmiernie obciążać konstrukcję, a przechowywanie lekkich, niebezpiecznych rzeczy stwarza zagrożenie podczas silnego wiatru.
9: Musimy podchodzić do tego wypoczynku zdroworozsądkowo, zarówno do wypoczynku, jak i do korzystania z tych balkonów. Na pewno należałoby nie przechowywać na balkonach materiałów palnych, tak? No, nie powinniśmy wykorzystywać tych balkonów również jako magazyny. Wiadomo, no, jakieś tam rzeczy na nich możemy trzymać, ale nie powinniśmy tutaj przesadzać. Też musimy mieć na uwadze, że te balkony mogą przenosić też określone obciążenia, więc no, trzeba kierować się po prostu tutaj zdrowym rozsądkiem.
7: Balkon jest częścią naszego mieszkania, ale korzystając z niego trzeba pamiętać zarówno o przepisach prawa, zasadach bezpieczeństwa, jak i o regulaminach obowiązujących w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnych konfliktów z sąsiadami, a przede wszystkim zadbamy o bezpieczeństwo swoje i innych mieszkańców.
2: Istotne dla Zielonej Góry.
6: Coraz częściej można spotkać go nie tylko w lasach, ale też w pobliżu domów, gospodarstw i miast. Choć wielu osobom kojarzy się z sympatycznym bohaterem filmów i bajek, w rzeczywistości jest poważnym zagrożeniem dla rodzimej przyrody. Szop pracz, bo o nim mowa, należy do gatunków inwazyjnych i bardzo szybko zwiększa swoją liczebność, również u nas, w województwie. Mówi senator Zbigniew Gawłowski, przewodniczący Senackiej Komisji Klimatu i Środowiska.
10: Gigantycznie szybki poziom wzrostu tego gatunku w Polsce mamy. On dotarł do Polski z zachodu. Niemcy nie zdążyli zapanować nad tym gatunkiem, a my jeżeli nie podejmiemy działań natychmiast, to pewnie będziemy mieli podobne problemy jak na terenie Niemiec. Chcemy chronić gatunki rodzinne, zarówno ptaków. Tutaj w województwie lubuskim jest naprawdę piękny park narodowy Ujścia Warty. Park, który jest dedykowany do ochrony gatunków ptasich przede wszystkim. I tenże szop pracz jest tam największym szkodnikiem. Znaczy nie ma większego szkodnika.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Zielonej Góry.
6: Mówi Jacek Banaszek, przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze.
11: Jak się pojawiły, one się bardzo dobrze zaadoptowały, te szopy pracze w naszym środowisku, bo to jest środowisko nacechowane bardzo dużą bioróżnorodnością, ale ta bioróżnorodność dzisiaj jest zagrożona. Wykorzystują po prostu swój potencjał te szopy pracze i też pewną niszę, w którą wchodzą tego drapieżnika bezwzględnego tak naprawdę i skutecznego niezwykle, bo działa we wszystkich niszach ekologicznych, na drzewach, na dziuplach, w wodzie, na brzegach, wszędzie.
6: W odpowiedzi na rosnącą liczbę tych zwierząt województwo lubuskie wdraża działania mające ograniczyć rozprzestrzenianie się tego gatunku. Cel to przede wszystkim ochrona rodzimej fauny i zachowanie równowagi w lokalnych ekosystemach, mówi Sebastian Ciemnoczołowski, marszałek województwa lubuskiego.
12: To jest pierwszy taki program w Polsce. Jako województwo jesteśmy tutaj liderem, ale też nie bez powodu. Przeznaczyliśmy na to te środki finansowe oprócz programu 200 tysięcy złotych w budżecie jako ten pierwszy krok walki z gatunkiem inwazyjnym, jak i szop pracz, bo proszę nie dać się zwieść, to miłe zwierzątko tak naprawdę jest zagrożeniem dla naszych rodzimych gatunków, szczególnie ptactwa, które po prostu ginie. A te nasze rodzime gatunki decydują o równowadze przyrodniczej. No niestety to zagrożenie do nas dotarło.
6: Skala zagrożenia inwazją szopa pracza ciągle wzrasta. Jak powiedział członek zarządu województwa lubuskiego Łukasz Porycki, jeżeli chcemy zachować bogactwo przyrodnicze dla przyszłych pokoleń, musimy kierować się trzema rzeczami. Wiedzą, rozsądkiem i długofalowym myśleniem, bo w ochronie przyrody najgroźniejszy nie jest sam gatunek inwazyjny. Najgroźniejsze jest ignorowanie problemu, dopóki nie stanie się on nieodwracalny.
2: Tydzień w Zielonej Górze.
6: Przed nami Międzynarodowy Festiwal Folkloru 2026 Oblicza Tradycji. Tegoroczna edycja odbędzie się od 2 do 5 lipca.
2: Co jest grane w Zielonej Górze?
13: Festiwal Folkloru będzie zawierał sobie elementy tradycyjne, czyli przeglądy, prezentacje, koncerty zespołów. Anna Komar, dyrektor Regionalnego Centrum Animacji i Kultury w Zielonej Górze. Ale też pojawiają się nowi partnerzy, nowe możliwości, dołączają do nas grupy motocyklowe, grupy też śpiewacze, grupy warsztatowe, rękodzielników, kół gospodyń wiejskich, więc to nas bardzo cieszy, że nasz festiwal nie skupia się tylko do wydarzenia muzyczno-tanecznego. Jak 2-5 lipca będziemy świętować. Będzie święto folkloru regionów, regionu polskiego, folkloru międzynarodowego, bo są goście z różnych stron świata. Przypomnę, Cypr, Grecja, Kolumbia, też z nami będzie Turcja, Czechy, no i oczywiście perełki polskie, czyli Koleczkowianie, Kaszuby, Wielkopolska, Siekieracy i też nasze rodzime grupy śpiewacze ludowe.
2: Ciekawa Zielona Góra.
14: Jolanta Starzewska, dyrektor Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku. My się zajmujemy wsparciem, doradztwem mieszkańcom obszarów wiejskich. Nawiąże się to również z kulturą i tradycją tych obszarów, a ponieważ przyjeżdżają do nas zespoły, które będą prezentowały swoją kulturę i tradycje, myślę, że to tak bardziej związane jest ze wsią, a nie z miastem. Dlatego wpadłyśmy z panią dyrektor Regionalnego Centrum Animacji i Kultury na taki pomysł i wspólne zadanie. Jak będą tańczyć i śpiewać, no to jeszcze muszą zjeść. Więc dołączyliśmy do tego smaki. Otrzymaliśmy przepisy potraw regionalnych zespołów, które u nas będą gościć. Zaangażowaliśmy do przygotowania koła gospodyń wiejskich, ale żeby ten obcy klimat nie dominował, no to wprowadziliśmy jeszcze jedną potrawę polską i każde koło gospodyń musiało wylosować tą potrawę, czyli będą to niespodzianki. No, te potrawy międzynarodowe to będą takie jak zespoły, które tutaj przyjeżdżają. Ciekawe, to będzie konkurs, będzie można zagłosować na tą potrawę, która najlepiej wyszła koło gospodyń, bo przecież nie mają doświadczenia w przygotowywaniu potraw na przykład kolumbijskich. Więc będzie strefa degustacyjna. Myślę, że będzie ciekawie, dlatego że jeszcze przygotowujemy wiele warsztatów i rękodzielniczych, i takich, które są związane z obszarami wiejskimi, ale w ogóle takie typowo artystyczne i związane chyba, myślę, że z latem i z kwiatami i z tym, co będzie się działo.
6: Międzynarodowy Festiwal Folkloru 2026 Oblicza Tradycji odbędzie się od 2 do 5 lipca. A szczegółowy plan Międzynarodowego Festiwalu Folkloru można poznać, wchodząc na stronę www.zielona-gora.pl. I to już wszystko, co przygotowałem w magazynie Tydzień w Zielonej Górze w Twoim Radiu Złote Przeboje. Bogdan Widawka, było mi bardzo miło gościć w Waszych domach, w Waszych samochodach, gdziekolwiek nas słuchaliście. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
15: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
1: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
0: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
1: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
2: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.

0: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1900.

0: ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Vidaron. Od lat na lata.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy.
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny!
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
9: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
11: Skoda. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Reklama.
15: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
16: To jest weekendowe wydanie programu Cała muzyka w radiu Złote Przeboje, w którym prezentujemy wam najciekawsze muzyczne historie naszych gwiazd. To już teraz pora na spotkanie z zespołem, w którym pojawiło się już parę cudownych kobiecych głosów. Przed wami zespół Blue Cafe.
15: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
17: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce dowody na to, że jeżeli od samego początku masz wizję i pomysł na siebie, to prędzej czy później sukces przyjdzie, niezależnie od tego, co mówią inni.
15: Pewnego razu w muzyce.
17: Blue Cafe. Zespół, który przed laty sprawił, że wszyscy mieliśmy wrażenie, że jeżeli chodzi o muzykę, to idzie nowe. Doskonale pewnie wszyscy pamiętamy chwilę, kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy piosenkę Espaniola. Pamięta tę chwilę również Tatiana Okupnik, która wtedy w zespole Blue Cafe śpiewała.

0: Pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałam swój głos wyemitowany przez stacje radiowe. Ojej, ja. Ten pierwszy moment, pamiętam, że to mnie zastało w samochodzie i byłam bardzo zdziwiona. Najpierw szukałam, bo wtedy jeszcze kasety były. To się zastanawiałam, czy czasem kasety nie ma w środku. A się okazało wtedy, że jednak to radio puszcza.
1: Czy Tatiana Okupnik miała wtedy wrażenie i świadomość, że bierze udział w czymś, co na trwale zmieni krajobraz polskiej sceny muzycznej, polskiego show biznesu?
0: Nie, wiesz, ja się przede wszystkim cieszyłam, że udało nam się przebić, ponieważ wiele czasu, wiele lat poświęciliśmy na to, żeby coś się wydarzyło i wiesz, jeździliśmy z Kodą, która ruszała z dwójki, graliśmy koncerty dla kilku osób w różnych miejscach, bardziej zadymionych i mniej zadymionych, oczywiście wiesz, bez pobierania gaży jakiejkolwiek i to było tak mocno zakorzenione, że chciałoby się, żeby to wyszło, że w końcu wyszło i wydaje mi się, że te pierwsze momenty to po prostu było no, radość, że jednak jakoś tam się powoli przebijamy.
2: Buenas noches, Latina. Puedes venir a mi casa.

0: Siga.
1: Początki były niełatwe, jak to zwykle w polskim i nie tylko polskim showbiznesie. Czy Paweł Rurak-Sokal miewał na początku chwilę zwątpienia?
2: Nie miałem chwili zwątpienia, ponieważ ja czy mogę mieć chwilę nostalgii, smutku, tęsknoty za niemożliwym, za rodzicami, którzy nie żyją, za mamą, która odeszła zbyt wcześniej. Natomiast nie mogę mieć chwili zwątpienia, kiedy to jest mocny okręt, który płynie i cały czas płynie.
1: No, ale na początku Paweł Rurak-Sokal słyszał, że taka muzyka w Polsce się nie przyjmie. Może nie ma się co dziwić. To był w końcu rok 1998. Ledwo wychodziliśmy wtedy z ery disco polo.
2: Takie były głosy, ale oczywiście każdy ma prawo do swoich wypowiedzi. Ja jednak byłem uparty. Stwierdziłem, że coś w tym jest, a ponieważ w to bardzo wierzyłem, to co chciałem zrealizować, no i efekt jest taki, że się udało.

0: Historię pierwszej wokalistki zespołu Blue Cafe, czyli Tatiany Okupnik, można chyba odrobinę porównać do historii Anity Lipnickiej, która na pewnym etapie swojej kariery stwierdziła, że musi pójść własną drogą. Anita Lipnicka wyjechała wtedy do Londynu. Bardzo podobnie było u Tatiany Okupnik.
1: Wiesz, ja po prostu poczułam, że muszę iść swoją drogą, żeby robić to, co czuję. A Londyn pojawił się trochę przypadkowo. Ja wcale nie zamierzałam wylecieć do Londynu, ale pojawił się menadżer, który gdzieś tam w Jaśle, pamiętam, zobaczył mój koncert i tak zaproponował, że a może byśmy razem coś właśnie muzycznie zrobili. I pamiętam, że wtedy byłam na takim etapie, że mówię, a dlaczego nie?
2: Jestem cicha, daję duszę.
0: Jak to mawiał klasyk, coś się kończy, coś się zaczyna. Nową wokalistką zespołu Blue Cafe została, jak pewnie doskonale pamiętamy, Dominika Gawenda, wybrana w castingu. O czym jeszcze dzisiaj na pewno wspomnimy. A tak swoją drogą słowo nowa po ponad dwóch dekadach działalności nie do końca może jest na miejscu. Jak Paweł Rurak-Sokal i Dominika Gawenda patrzą na ponad dwie dekady działalności?
3: To oczywiście z łezką wokół i przede wszystkim cieszę się, że Blue Cafe ma się w bardzo dobrej kondycji, że wydaje kolejną płytę, kolejne materiały, cały czas wyzwania, motywacje, metamorfozy przede wszystkim. I frajda, że mamy wiernych fanów, stałych fanów, to grono się coraz bardziej powiększy.
4: No ten upływ czasu, ja myślę, że pod niektórymi względami to działa na korzyść, a pod innymi może niekoniecznie. Ale ja myślę, że w życiu w ogóle chodzi o to, żeby się cieszyć chwilą i absolutnie nie rozpamiętywać przeszłości, ani też zbyt mocno i uparcie myśleć o tym, co będzie. Chociaż jak Marek Grechuta śpiewał, ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy, więc one są ważne oczywiście, ale ja żyję chwilą, każdemu to polecam, bo to jest fajne na co dzień, żeby po prostu być tu i teraz, cały czas. Tak, uważam, że to jest zdrowe, że to jest fajne i że to naprawdę pomaga zachować dobre samopoczucie.
3: Tak, tak mówię, ale ja się podpisuję też pod Markiem Grechutą. Też ważne są te dni, których jeszcze nie znamy. Oczywiście jakby no, piję każdą chwilę życia, bo wiem, że jest ono ma, jest odtąd do tego. Tak, dobrą kawę, ale kręcą mnie te chwile, których jeszcze nie znamy i właściwie to, jak fani zareagują na nową płytę.
4: Dokładnie.
3: Jak będzie wyglądał koncert promocyjny, trasa koncertowa, jak nasze działania odnośnie naszego wyjścia w ogóle poza kraj, czy to się wszystko uda i to jest taka fajna motywacja.
0: A dzisiaj w pewnego razu w muzyce zespół, który w co trudno uwierzyć, powoli zbliża się już do trzydziestki. Zespół Blue Cafe.

0: I wiadomość, że zespół Blue Cafe powoli zbliża się do 30, wprawia w osłupienie nie tylko fanów, ale i sam zespół.
1: Właśnie, o matko, kiedy zaminęło, ten czas, który pędzi, nieuchronny jest, bardzo mnie przeraża, a z drugiej strony sprawia, że jeszcze chcę więcej powiedzieć, chcę więcej tworzyć, chcę komponować, stąd już nowe pomysły i myślę, że każdy, jakiś powiedział Witkacy, każdy zostawia na tym ziemskim padole swoje jakieś takie twórcze stany i to jest piękne.
0: Blue Cafe dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Czy Paweł Rurak-Sokal zastanawiał się kiedykolwiek, co by było gdyby nie zespół Blue Cafe? No bo tak, zespół powstał zapewne dlatego, że Pawła, który był związany z łódzką filharmonią, klasyka zaczęła odrobinę uwierać.

0: Jeszcze nikt mnie jeszcze o to nie pytał, a czekałem na to pytanie.
1: No to proszę.
0: Ponieważ zawsze rola interlokutora była dla mnie rolą taką niewiadomą i miałem pewne oczekiwania, a nie zawsze tak było. Mianowicie zastanawiałem się, dlaczego pewne moje plany się nie ziściły. Mianowicie wygrywałem konkursy do orkiestr kameralnych, czy wielkich orkiestr, na przykład w Auckland, Nowej Zelandii, czy w Danii, w Aalborgu. I nie dochodziło do skutku. Nie mogłem wyjechać. Na przykład zmarła mi mama, potem tata był chory i tak dalej. I pewne okoliczności sprawiały, że nie mogłem wydostać się z tego kraju i tam pracować, jak chciałem tam być, pracować. I potem okazało się po latach, że dlatego, że było Blue Café. Ta zasada, jedno wynika z drugiego, ma miejsce.
1: Jak już słyszeliśmy, zespołowi Blue Café na początku kariery powtarzano, że tak rozbudowany skład jest nie do utrzymania na dłuższą metę. Paweł Rurek-Sokal jednak uparcie i konsekwentnie robił swoje. Ale warto zadać pytanie, czy zespół Blue Café jest strukturą demokratyczną? No bo przecież, jak to ktoś ładnie powiedział, sztuka nie lubi demokracji.
0: A to powiedział Kantor, tu się często czepiamy tego. Zresztą jakby zaraziłem Dominikę Kantorem, a Kantor zawsze powtarzał, że sztuka nie zakłada demokracji, ponieważ nie wyobrażam sobie kilku sterników na statku.
2: Dokładnie. Znaczy ja myślę, że to jest tak, że... Znaczy ja też uważam, że musi być osoba, która ma wizję, która wie, czego chce, ale już na tyle długo z tobą współpracujemy, tak dobrze się znamy i tak sobie ufamy, że wszystkie nasze pomysły powstają wspólnie, tak? To wygląda w ten sposób, że dużo się dzieje, jest burza mózgów, każdy mówi, co myśli. Głównie jeżeli chodzi o mnie, Pawła i naszą menedżerkę Kamilę Sosowińską, bo tworzymy taki bardzo fajny takie trio, taki mocny zespół. No i później zastanawiamy się, co byłoby najlepsze, ale Paweł jest takim motorem wszystkiego. Myślę, że jego kompozycje plus moje teksty. No chyba wszyscy jesteśmy sobie potrzebni.
0: Tak? Ja myślę, że nasza trójka, Dominika, ja i Kamila, menedżerka, jesteśmy fajterami. Przede wszystkim walczymy rzeczywistością, ale w sposób twórczy. Wyobraź sobie, że na przykład w twojej instytucji jest anarchia, no i do czego to doprowadzić. Zawsze musi być ktoś, a teraz chcę się podzielić z tą jednym, że jakby bycie osobą, która jakby jest spirytuzmową w sytuacji, to nie jest tylko, że ty jesteś na tej górze i jakby rządzisz wszystkimi bezmyślnie, bo to jest wielka odpowiedzialność. Blue Café to jest ponad 20 osób, które idzie na koncert. Te osoby mają swoje rodziny, dzieci i tak dalej. Każdy chce zarobić pieniądze, każdy chce być, istnieć. Jakby my tutaj jakby w trójkę myślimy o tym, żeby wszyscy naprawdę byli usatysfakcjonowani i też jakby duchowo, ale też mieli co kupić i jeść.
1: Zespół Blue Café po wielu latach od debiutu to prężnie działająca firma i przede wszystkim profesjonalnie. Wzorem najlepszych artystów z zachodu w zespole Blue Café są choćby zajęcia kondycyjne.
2: Tak, znaczy każdy z nas w swoim zakresie dba o kondycję, ponieważ gramy wielkie koncerty, które to nie są koncerty, gdzie na scenie po prostu się śpiewa lub gra, bo to jest oczywiście najważniejsze, to jest podstawa, ale my po prostu dajemy koncerty show. Ja bardzo dużo tańczę, bardzo dużo się ruszam, mam cały czas kontakt z publicznością i jest mnie pełno na scenie, już tak mam. I po prostu, ta kondycja jest potrzebna. Jeżeli w lecie od kwietnia do września powiedzmy gramy, nie wiem, 70 na przykład koncertów, tak, no to wtedy ta kondycja jest potrzebna, ponieważ ja na scenie muszę dawać z siebie wszystko i poza tym, oprócz tego, że muszę, to też chcę, bo jestem osobą aktywną, nienawidzę stagnacji, nienawidzę marazmu jakiegoś takiego w ogóle, nic nie robienia, więc ja cały czas jestem w ruchu, cały czas coś robię. Sport jest dla mnie takim moim drugim życiem, moją pasją, więc po prostu ruszam się, uwielbiam to.
0: Ja chcę tylko dodać, że jakby tutaj dla nas jakby wzorami, autorytetami były takie zespoły jak zespoły Jacksona, z którymi grał, jak Beyoncé, jak Rihanna, jak Lady Gaga i tak dalej. Tam wychodzą wszyscy i tam właściwie nie jest tylko stanie na scenie i granie, ponieważ jakby widz teraz oczekuje nie tylko grania, ale też wizuali pewnych scen ruchowych i tak dalej. A to wszystko wymaga pracy. Nie można wyjść na scenę i nagle się poruszać. To są przede wszystkim zajęcia codzienne, choreograficzne. Bez tego myślę, że Rihanna, Beyoncé w ogóle nie dałyby rady, a podziwiam Beyoncé za to, że wychodzi na scenę i tańcząc jeszcze po prostu i śpiewając tańczy. I to jest ewenement. I tak samo z Jacksonem. Myślę, że to jest ciężka praca. Jakby to się składa na show. My nie, wybraliśmy poezji śpiewanej, gdzie nie trzeba tego robić. Kondycja tam polega przede wszystkim na ćwiczeniu własnym i jakby na instrumentach i tak dalej. Wybraliśmy to, co się nazywa show, czy jakby coś więcej na scenie od poezji śpiewanej.
1: Wybraliśmy show, jak powiedział Paweł Rurak-Sokal. No, show must go on, dlatego nasza historia jeszcze się nie kończy. Blue Cafe, jakiego nie znaliście, dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce.
3: Pewnego Razu w Muzyce. Twoje radio Złote Przeboje.
1: A dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce zespół, który nie ma co ukrywać, zrobił karierę dzięki talentowi i przede wszystkim

0: Paweł Rurek-Sokal, który słyszał od samego początku, że tak rozbudowany skład jest nie do utrzymania, a taka muzyka na pewno się nie przyjmie. Ale on niespecjalnie się tymi głosami przejmował i po prostu robił swoje. I trzeba przyznać, że niektóre muzyczne pomysły zespołu Blue Cafe są kompletnie nie z tego świata. Niezwykła historia związana jest choćby z piosenką Buena.
1: Była to niezwykła frajda, że utwór Buena, do którego musieliśmy długo uzyskiwać prawa, ponieważ ja napisałem muzykę do zwrotek i bridge'a, natomiast cały czas mi skakiwał refren Chan-Chan z Buena Visty.
2: Właśnie, jeśli ktoś nie wie, no to myślę, że może, wydaje mi się, że większość z Państwa wie, ale to jednak jest, może powiemy.
1: Tak.
2: Buena Vista Social Club, Wim Wenders, piękny film, no i wspaniały utwór Chan-Chan. Kuba, Havana.
1: I teraz tak, był utwór mój i wskakiwał mi ich refren, ponieważ ich uwielbiam. To jest niestety Kuba niesamowita, niezwykła, przemijająca z łezką wokół muzyka, która rozrywa duszę, ale nie można było wykorzystać tego motywu bez zgody spadkobierców. Nasza menedżerka Kamila Sowińska wiele miesięcy starała się o to i dostała zgodę od spadkobierców. Nasza firma też Universal też tą zgodę dostała i mogliśmy wykorzystać utwór, co w rezultacie dało mieszankę wybuchową.
0: Mieszankę wybuchową w postaci sukcesu artystycznego, no i też komercyjnego, bo utwór Buena, o czym pewnie nie wszyscy już pamiętają, został najpopularniejszą polską cyfrową piosenką 2011 roku, czyli największa sprzedaż utworów w Polsce w internecie i sieciach komórkowych.
1: Znaczy, może zaczuję jak z językiem teraz takim, który zasłyszałem. Łyknęliśmy za nagrodę z przyjemnością. Tak się teraz mówi.
0: Utwór Buena, przypomnijmy, został najpopularniejszą polską cyfrową piosenką 2011 roku, czyli dostał nagrodę za największą sprzedaż w internecie i sieciach komórkowych. No a tymczasem już od dłuższego czasu sprzedaż w internecie zdecydowanie przewyższa sprzedaż płyt na nośnikach fizycznych. Czy zespół Blue Cafe jest na to przygotowany?
2: Myślę, że będziemy musieli się z tym pogodzić, bo to jest taka fala, która nas zalewa. To jest przyszłość. No. Zawsze było tak, że wszystko się zmieniało i tak będzie, nie powstrzymamy tego, więc będziemy musieli, postaramy się to oczywiście zaakceptować i będziemy musieli się jakoś w tym odnaleźć. Myślę, że niedługo znikną płyty, znikną takie normalne, standardowe jakieś nośniki i w ogóle...
1: Znikną ludzie,
2: właśnie. No.
1: Świadku temu zmierzam.
2: Tak, biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, wszystko jest możliwe niestety, ale nie wiem nawet, czy już tak się nie dzieje, ale nie chcę popełnić błędu teraz, że chyba już zaczynają powolutku, czy są takie pomysły, przynajmniej tak słyszałam, że płyty będą wychodziły w formie takich maleńkich pendrive'ów. W ogóle nie będzie z płyt CD. Znaczy, jestem przekonana, już tak biorąc na rozum własny, myślę, że nie będzie.
1: Na przykład rodzisz się i na przykład rodzice mówią, my bardzo byśmy chcieli na przykład takiego chipa muzyką klasyczną, albo na przykład popową, żeby nasze dziecko miało, wszczepiamy to i dziecko oczywiście ma całą historię muzyki pop, ewentualnie jazzowej.
2: Można by sobie pomyśleć, a przesada, jakaś skrajność. Ja myślę, że wcale nie, bo za wiele, wiele lat, pewnie może nie za naszego życia, może za życie naszych dzieci na przykład, takie rzeczy się już będą działy, także no cóż można dodać? Wydaje mi się, że będziemy musieli jakoś te zmiany zaakceptować wcześniej.
1: Albo i nie, będziemy się musieli przestawić. My cały czas myślimy i to jest bardzo trudne, aczkolwiek jest już pewne grono osób, które z nami jakby współdziała i myśli o tym, bo planujemy, żeby to zrobić jako pierwsi oczywiście i tutaj ta skromność niezwykła, żeby zrobić hologramy, żeby Blue Cafe grało w trzech miejscach, ale państwo będziecie się zgadywać, w którym miejscu są prawdziwi i nad tym Blue Cafe teraz pracuje.
0: No dobrze, a wracając na ziemię, to mimo, że muzyka coraz bardziej przenosi się do internetu, to zespół Blue Cafe jednak kocha tradycję i nie zamierza rezygnować z płyt, i to na dodatek płyt winylowych.
2: Chcemy to robić, dlatego że jest mnóstwo koneserów, jest mnóstwo osób, które kupują sprzęt, nazywa się adapter. Na przykład moja siostra, która mieszka w Berlinie, którą serdecznie pozdrawiam. Tam właśnie niedawno zakupiła ten sprzęt. Bardzo się ucieszyła, kiedy wysłałam jej swoją płytę, naszą płytę. I myślę, że tak będziemy to robić dalej. No oczywiście, że tak.

0: Paweł Rurek-Sokal przyznał kiedyś w jednym z wywiadów, że najlepsze kompozycje przychodzą mu do głowy w nocy, kiedy wszystkie koty śpią. Czy tak jest do tej pory?
1: Inaczej, zapraszam teraz koty na wino, razem komponujemy. Ale myślę, że noc sprzyja duchom, refleksjom. Jest wtedy cisza, nie ma tego zgiełku, który cię odrywa od tego wszystkiego. Nie ma telefonów, chyba że niespodziewanych gości. Ale myślę, że noc jakby sprzyja tutaj artystom.
0: I to jest chyba najlepsze podsumowanie, jakie można sobie wyobrazić. Noc sprzyja artystom. Dzisiaj zespół, który chyba u wszystkich, którzy słyszeli go po raz pierwszy przed laty, wywołał euforię i wrażenie, że jeżeli chodzi o muzykę, to idzie nowe.
2: Jestem słodka, daję niebo.
0: Zespół Blue Cafe. Początek jeszcze w latach 90., no ale pewnie większość z nas dowiedziała się o tym zespole już w XXI wieku. Jak pewnie pamiętamy, Tatiana Okupnik, która śpiewała na początku, na pewnym etapie postanowiła pójść własną drogą.
3: Wiesz, ja po prostu poczułam, że muszę iść swoją drogą, żeby robić to, co czuję.
0: Wtedy zespół Blue Cafe został postawiony przed niełatwym zadaniem znalezienia równie charyzmatycznej wokalistki, co Tatiana Okupnik. No i jak wiemy, po latach doskonale się to udało.
4: Pociąg Blue Cafe był bardzo rozpędzony, bardzo pędził, już miał swoje miejsce w Polsce i na ziemi. I Dominika musiała wskoczyć do tego pociągu, który już bardzo szybko jechał. I myślę, że udało jej się bardzo dobrze to. Natomiast ten pierwszy koncert pamiętam, jak bardzo go przeżywała.
3: Bo
4: miała dremę. Jakie były łzy w oczach, jak były pytania,
3: tak,
4: jak wyszło.
3: Dobrze.
4: Natomiast wyobraź sobie, że Dominika wychodzi na scenę i ten kilkutysięczny tłum na pierwszą owację, pamiętam to jak dzisiaj, i nagle krzyczą Dominika. I myślę, że tego potrzeba młodej wokalistce, która wychodzi właśnie z zespołem Blue Cafe na scenę i dostaje takie gratyfikacje emocjonalne.
0: I ciekawe tak swoją drogą, czy ktoś jeszcze pamięta, jak wyglądał casting do zespołu Blue Cafe, bo działy się tam podobno rzeczy niezwykłe.
4: Ja coś powiem, jak był casting, to przyszło bardzo dużo do nas, do mnie i do Kamili, menedżerki, mnóstwo płyt CD z całego świata i z Turcji, z Ameryki, od Polonii, nie Polonii. Nawet mam takie zdjęcie, że jestem po prostu, wystaje mi tylko głowa, jestem przysypany tymi wszystkimi.
5: Czarnymi workami, natomiast wypełnionymi płytami. Naprawdę widziałam to zdjęcie, super.
4: Dziewczyny śpiewały znakomicie. Znakomicie można było z nimi nakreślać do płyty, ale nie miały tego czegoś, i trwało. Ja mówię, nie. I był kiedyś taki dzień, gdzie były chyba imieniny albo urodziny Kamili, siedzimy w samochodzie, pada deszcz, no i mieliśmy taką ostatnią, taką demówkę. Takie zdjęcie bo dziewczyny przysyłały okazałe zdjęcia.
5: Tak, niektóre moje nie były okazałe.
4: Niestety
5: były dość skromne.
4: Jak z legitymacji. Ja mówię, wiesz co? No i nagle słyszę, co? Ktoś, kto ma 20 lat, śpiewa o sali z zapomnienia Marka Grechuty. Śpiewa to w taki sposób, że po prostu ja byłem tak wzruszony, że popłakałem się. I dokładnie po prostu stwierdziłem, że spotkałem anioła wokalnego, który potrafi naprawdę wzruszyć i dotrzeć do najgłębszych zakamarków duszy.

0: Dzisiaj zespół Blue Cafe w Radiu Złote Przyboje. Blue Cafe w życiu i na scenie kierują się dość niezwykłą zasadą.
1: Znaczy ja powiem może tak, że my się nie, absolutnie nie boimy tych dużych kroków takich naprzód, tak? Naprzód, jak to w ogóle zabrzmiało. Nie, ale no nie boimy się po prostu rozwijać swoich skrzydeł i nie zastanawiamy się nad tym, czy komuś się to jakoś, nie wiem, bardzo spodoba, czy się spodoba mniej, jak to będzie przyjęte i tak dalej. Oczywiście skłamałabym, gdybym powiedziała, że się w ogóle nad tym nie zastanawiamy, ale po prostu, kto nie ryzykuje, ten nie żyje. Ten się nie rozwija. Po prostu ryzyko jest wpisane w zawód i kompozytora, i chyba wokalistki, i w ogóle muzyków zespołu. W ogóle muzyka jest. W muzyce trzeba iść do przodu i my się tego w ogóle nie boimy. Dla nas to jest piękne, że możemy się rozwijać i że nie blokujemy się w żaden sposób. Po prostu jakby teraz robimy muzykę taką, za chwilę będziemy robić zupełnie coś innego. Nasi fani to kochają, oni na to czekają, oni nas, może tak, oni nas za to kochają, że my się nie boimy i pokazujemy im cały czas, jakby dajemy im nowe, no, takie doznania jakby oni dzięki nam mają, tak? Bo te płyty są zaskoczeniem i ewoluujemy nieustannie i to jest dla nas najważniejsze. Tego się trzymamy, to jest taka nasza dewiza.
0: Dewizą zespołu Blue Cafe jest nieustanna zmiana, ale też i uczenie się od najlepszych.
2: Świat bardzo idzie do przodu. Myślę, że tacy jak Agueta, czy Van Buren, czy inni jakby wytyczają w ogóle, pokazują jakby nowe drogi i warto sobie wykorzystać. My ściągnęliśmy najlepsze próbki, sample w ogóle, brzmień światowych i myślę, że potrzeba jeszcze trochę czasu, żeby to się tutaj bardzo u nas ugruntowało. Jak pamiętam, kiedyś Blue Cafe powstawało i jakby przeforsowałem sekcję instrumentów dentych, czyli coś zupełnie dziwnego, bo stereotyp był taki, że były gitary i perkusja i wokal. To też było tak, jak to, co oni robią w ogóle, to się jakby dziwnie było przyjmowane, ale się udało bardzo i myślę, że teraz ta muzyka, która nieuchronnie przychodzi do nas w dobrym słowa tego znaczeniu z tej innej płaszczyzny, innej materii. Myślę, że ona w końcu opanuje tą mentalność naszą tutaj i myślę, że to jeszcze bardziej pójdzie do przodu.
0: Zespół Blue Cafe mają już swoje miejsce w showbiznesie, mają też swoje miejsce na ziemi, a właściwie nawet kilka takich miejsc.
2: Polska jest naprawdę bardzo pięknym krajem. Ja myślę, że w końcu uświadomimy sobie, że tu jest naprawdę wszystko, bo i mamy i góry, i morze, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja na przykład, dla mnie w Polsce to góry, nasze Tatry i tutaj jakby refleksje do Witkacego i do Karłowicza i do Szymanowskiego. Tam często uciekamy, tam też ucieka Dominika, tam też ucieka Kamila i wszyscy nasi bliscy. Wchodzimy bardzo wysoko na Rompert i tam właściwie dotykamy błękitu i chmur. A drugie miejsce na ziemi to jest moje ulubione, to są Malediwy.
1: Dla mnie na przykład absolutnie nie, znaczy Polska jest dla mnie przepięknym krajem, aczkolwiek przeszkadza mi trochę tutaj klimat, ponieważ jestem totalnie ciepłolubna i odżywam po prostu w ciepłych krajach. Będąc w ciepłych krajach czuję się po prostu no niesamowicie i czuję zawsze, kiedy gdzieś wylatuję, czy to są wakacje, czy po prostu jakiś tam okres, w którym chcę się oderwać od wszystkiego i odpocząć, to zawsze, będąc tam, zawsze myślę o tym, że chyba kiedyś się tam urodziłam. Po prostu zawsze czuję, że kiedyś w poprzednim wcieleniu mieszkałam w ciepłych krajach, bo za każdym razem odżywam tam całkowicie. Kocham ciepłe kraje.
2: Jamajka, tak myślałem.
1: Barbados albo coś innego jeszcze. Może Malediwy.
3: To teraz posłuchajcie historii artystki, którą chyba doskonale znacie, choćby z przeboju. Czy ten pan i pani są w sobie zakochani? Przed wami Ania Wyszkoni.
0: Na muzycznej scenie od kilku dekad, tysiące koncertów, dlatego chyba całkiem uzasadnione jest pytanie, czy niektórych piosenek, zwłaszcza tych największych hitów, najczęściej granych w stacjach radiowych i na koncertach, nie ma przypadkiem, aby dość, co często zdarza się przecież artystom.
4: No nie należę na pewno do tej grupy. Jestem wdzięczna, że takie przeboje mam w swoim dorobku i że mogę je prezentować i one właśnie budzą ten sentyment w publiczności. I mimo, że piosenkę Czy ten pan i pani wykonałam już tysiące razy, to zawsze cieszę się, kiedy płyną pierwsze dźwięki ze sceny, bo publiczność po prostu reaguje z dużym entuzjazmem i od razu śpiewa razem ze mną. To są takie chwile, które nadają też fajnego tempa koncertom, ale wiadomo, że są też takie piosenki, szczególnie właśnie na tych koncertach w salach, które nie są znane szerokiej publiczności, które nie były singlami, nigdy nie leciały w radiach, ale które mają pewien czar i ten czar właśnie w takich kameralnych miejscach bardzo się broni.

0: A dzisiaj pytań, i to również tych najtrudniejszych, na pewno nie zabraknie w pewnego razu w muzyce. Kiedyś zapytaliśmy Anię Wyszkoni, jaką jest mamą.
1: Ja staram się być mamą cierpliwą i staram się budować dobre relacje z moimi dziećmi. Czasami kosztem na przykład dobrych ocen w szkole. Staram się nie denerwować szybko. Raczej nigdy nie jestem zdenerwowana z powodu dzieci. Mogą to być sytuacje, kiedy coś denerwuje mnie, nie wiem, zawodowo, i to siłą rzeczy przenosi się jednak do domu. Ale od dzieci nigdy taka złość nie wychodzi. Ja

0: Często w rozmowach z różnymi artystami zadajemy pytanie, skąd biorą pomysły i muzyczne inspiracje. Andrzej Piaseczny kiedyś przyznał, że żeby w ogóle zaczął pisać, coś się musi wydarzyć, coś musi przeżyć. Jak to jest w przypadku Ani Wyszgoni? Okazuje się, że bardzo podobnie. To, co dzieje się w jej życiu, znajduje odzwierciedlenie w piosenkach.
1: To jest najbardziej osobisty utwór w moim dorobku. Piosenka, którą ja nazywam moim muzycznym pamiętnikiem i jest to dokładnie opis jednego bardzo trudnego momentu w moim życiu. Co ciekawe, napisałam wtedy zwrotki. Z refrenem musiałam troszkę poczekać, bo chciałam, żeby refren był jednak pozytywny, żeby w tym refrenie pojawiła się siła i chęć, żeby iść dalej. I przyszedł taki moment, kiedy już te najbardziej trudne emocje opadły i pojawił się refren. I wtedy odważyłam się wykrzyczeć, że chciałabym oszukać los.
2: To na pewno nie było ostatnie spotkanie z gwiazdami w ten weekend w Radiu Złote Przeboje. To była Ania Wyszgoni, która pojawiła się w programie Cała Muzyka w wydaniu weekendowym. Pozostaje mi już tylko jedno, życzyć Wam naprawdę słonecznych dni i tego ciepła za oknami.
3: Radio Złote Przeboje.

0: ta drżąca powieka
1: i ten nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
7: Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
8: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Reklama.
10: Tu Radio Złote Przeboje w sobotni poranek o 8:00 dokładnie. Zapraszamy pięknie na wiadomości.
11: Zaczął się pierwszy weekend wakacji, a razem z nim ekstremalne upały. 200 umów dotyczących odbudowy Ukrainy na konferencji w Gdańsku. Są już świeże jagody, na początek drogo, ale z biegiem lipca powinno być coraz taniej. Agnieszka Trojanowska, BIS. Pierwszy weekend wakacji będzie ekstremalnie gorący. Dziś ma być na termometrach około 35 stopni, jutro około 40. Na drogach wyjazdowych z większych miast ruch większy dziś niezwykle. Pytamy kierowców, jak sobie radzą z takimi temperaturami.
12: Dobra klimatyzacja i cień, nie?
13: Pana nabita działa, czy ciężko?
12: Nie, akurat to jest bezka podstawowa, także tutaj jest męka pańska, nie?
14: Póki jedziesz w korku, można wszystkie szyby w dół. Muzyka na full, jedziemy.
15: Cały głośnik wielki z tyłu. On wzbudza nam fale, no to fale będą nam zmieniały przepływ powietrza, co powoduje, że będzie chłodniej, więc jakby jest odpowiednio.
13: Studiujesz fizykę?
15: Ja nie studiuję nic.
11: Jutro ma być jeszcze goręcej, ochłodzenie przyjdzie najwcześniej w przyszłym tygodniu. Na A1 prowadzącej z południa do Trójmiasta w ten weekend bramki mogą być czasowo otwierane bez opłat, jeśli zrobi się korek co najmniej 25-minutowy. Przejazd będzie otwierany na pół godziny, by rozładować zator. Chodzi o to, byśmy nie stali zbyt długo w korku na pełnym słońcu. Tak będzie na wszystkich odcinkach między Gdańskiem a Toruniem. Pomimo upału system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Jesteśmy przygotowani na upały, dodają przedstawiciele polskich sieci elektroenergetycznych. Blisko 200 umów, porozumień i listów intencyjnych podpisano w Gdańsku na konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy. Wczoraj konferencja się zakończyła. W spotkaniu uczestniczyły delegacje kilkudziesięciu państw i organizacji międzynarodowych. Ruszył sezon jagodowy. Ceny na razie są wysokie. Za kilogram owoców w skupie trzeba zapłacić od 35 do nawet 60 zł, mówi sprzedawca pan Rafał, który przekonuje, że sezon jagodowy powinien być udany.
16: Jeżeli pogoda nie pasuje, to myślę, że jagody będzie dużo, ponieważ było dosyć dużo deszczu, a teraz przyszło ciepło i jagoda się dobrze rozwijała. To dopiero się zaczyna sezon.
11: Sezon potrwa zwykle do sierpnia, a ceny jagód powinny zacząć spadać w połowie lipca.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
18: No to tak, wszędzie upał, wszędzie słońce, wszędzie bezchmurne niebo. Najchłodniej to jest 33 stopnie w Białymstoku, najcieplej 38 w Zielonej Górze. A w centrum kraju w Wielkopolsce 37 stopni. Kacper Sosnowski, witam. Tak, to dziś już oficjalnie zaczynamy
19: wakacje.
18: No właśnie, a dla rodziców zaczyna się... No bo co z dziećmi robić przez 2 miesiące? Jak na razie nigdzie nie wyjeżdżają, ani na kolonie. Dziadkowie w sanatorium się ustawili. I na nas to wszystko spada, moi mili.
20: Radio Złote Przyboje.
18: ale od czego jesteśmy my? A propos wakacji, to gram piosenkę o bilecie. Na razie w jedną stronę. A po wypłacie zagram o bilecie powrotnym.

Ale tu spotkanie pani na antenie Radia Złote Przeboje. Celine Dion z nagraniem z 99 roku, a za chwilę 5 lat młodsza piosenka Edyty Bartosiewicz. Wchodzę na jej Facebooka, a tam ostrzeżenie. W weekend ma być 35 stopni, w porywach do 40, trzymajmy się. Tak napisała pani Edyta, ale kilkanaście dni temu, jak dobrze padało, to Edyta zadedykowała tę właśnie piosenkę wszystkim przemokniętym, bo to ona tak pięknie napisała słowa i muzykę do opowieści.

0: Oszczędni tankują taniej.
1: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
2: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
3: A co mamy do wyboru?
2: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
3: A gdzie ty jesteś, skarbie?
2: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
5: Szukasz auta dostawczego dla firmy? Sprawdź wyjątkowe oferty w salonie Citroen Fiałkowscy w Zielonej Górze. Citroen Berlingo w limitowanej wersji XTR. Bogate wyposażenie z zestawem kamer, silnikiem diesla o mocy 130 koni mechanicznych i automatyczną skrzynią biegów. Teraz za 93 300 zł netto w ofercie dla firm. Wrzuć wyższy bieg w swoim biznesie. Zapraszamy. Citroen Fiałkowscy. Zielona Góra. Trasa Północna 12A.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda. Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
12: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
11: No sam zobacz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
14: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Reklama.

8.30 na zegarach Łam w Radiu Złote Przeboje. I'm Your Man, piosenka z 86 roku, nagrywana w listopadzie, słuchajcie. Dlatego nam się od razu tak nieco chłodniej zrobiło. W samolocie George Michael ją napisał. Można w samolocie konstruktywnie spędzać czas. No właśnie, wakacje nam się zaczęły z górnego C, pogodowego, czyli 38 stopni. Jak sobie radzić w takim upale? Ograniczyć napływ słońca do mieszkania, bo jak na dworze jest 38, a w pokoju 25, to wietrzenie nie pomoże, bo upał wleci, ogrzeje meble, podłogę, zrobi się gorzej. Eksperci zalecają także nie piec dzisiaj ciast 2 godziny w piekarniku, ograniczać też wszelkie gorące palniki, żelazka i robić to, co piłkarze na mundialu. Czyli hydration break, przerwy na nawadnianie.

Ja też mam tutaj ze sobą. O, proszę, taką butelkę jest, 1,5-litrową. Piję od rana. Aha, i widziałem sporo osób na bazar szło po 7 rano, żeby o 10-11 za truskawkami nie ganiać na 30 stopniach. To też był dobry pomysł.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W tę sobotę i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
2: Szukasz auta dostawczego dla firmy? Sprawdź wyjątkowe oferty w salonie Opel w Jałkowscy w Zielonej Górze. Opel Combo Cargo od 69 900 zł netto lub za 712 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. A Opel Movano od 97 900 zł netto lub za 996 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Wrzuć wyższy bieg w swoim biznesie. Zapraszamy. Salon Opel w Jałkowscy, Zielona Góra, trasa północna 12A.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Reklama. Radio Złote Przeboje. Gramy na to.

Perfekt, kołysanka dla nieznajomej w Radiu Złote Przeboje. Autorem kultowego tekstu jest Bogdan Olewicz, który jutro będzie obchodził 80. urodziny. Dlatego jutro w Złotej Piątce utwory z najpiękniejszymi tekstami tego dziennikarza, mistrza słowa w piosenkach. No miał też szczęście lub przywilej, że pisał do najpiękniejszych i najważniejszych polskich melodii. Jutro usłyszymy te najpiękniejsze i najważniejsze. Tak więc już polecam. Niecały kwadrans i jest dziewiąta.

Brian Ferry w Radzie Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 9. Za chwilę nasze wiadomości, a w nich, no właśnie, o upałach? Chyba tak. No to czekamy jeszcze 6 minut i o tych 38-stopniowych upałach będzie.

0: Marek, szefowa cię prosi.
1: Potem.
0: A teraz co robisz?
1: Walczę z potem.
0: Zrób to skutecznie.
1: Ale jak?
0: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
2: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
0: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
3: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
4: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek 1,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
8: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny!
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
11: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
12: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
13: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
14: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,90.

0: plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w Ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
4: Tu Radio Złote Przeboje. Jest sobota, 27 dzień czerwca. Zapamiętamy tą sobotę na dłużej, mam takie wrażenie, a to przez temperaturę. Od pogody zaczynamy wiadomości o 9.
5: Polacy mieszkający w Wenezueli apelują do rządu o pomoc. Fala upałów przetacza się przez Polskę, są niebezpieczne. Trwa eksperymentalny spektakl Magdaleny Cieleckiej w Poznaniu, 24-godzinny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jesteśmy pozostawieni na pastwę losu, mówi Polka mieszkająca w Wenezueli. Kraj zmaga się teraz ze skutkami katastrofalnych trzęsień ziemi, a na liście osób poszukiwanych jest ponad 50 tysięcy nazwisk. Katastrofa dotknęła też Polaków na co dzień mieszkających w Wenezueli. Jak mówi reprezentantka ze Stowarzyszenia Polaków, ich los nie interesuje władz w ojczyźnie, a sytuacja na miejscu jest fatalna, dlatego proszę o pomoc.
6: Diaspora polska jest tu dosyć liczna, ucierpieliśmy materialnie, również nie mamy dostępu do służby zdrowia, do lekarstw.
5: W Wenezueli na stałe mieszka około 1000 Polaków. Przez Polskę przechodzi fala upałów. Szpitale pracują w stanie podwyższonej gotowości. Na zachodzie temperatura w ciągu dnia może sięgać 40 stopni, a przed nami też rekordowo ciepłe wieczory i poranki. Przy takiej pogodzie narażeni jesteśmy na skrajne wyczerpanie, mówi neurolog profesor Konrad Rejdak.
7: To wiąże się z nudnościami, wymiotami. Następnie te osoby są mało reaktywne, zapadają z reguły w sen, mogą wystąpić drgawki, no i oczywiście wtedy głęboki stan nieprzytomności i już ciężkie uszkodzenie mózgu.
5: Lekarze do znudzenia przypominają, że w upały powinniśmy dużo pić i nawet w cieniu nosić czapkę. Kolejna tragedia nad wodą. Prokuratura bada okoliczności śmierci 8-latka, który utonął w Zwoleniu na Mazowszu. Chłopiec został wyłowiony z tamtejszego zalewu. Pomimo reanimacji jego życia nie udało się uratować, mówi Katarzyna Słek z policji w Zwoleniu.
8: Na kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Dziecko pod opieką ojca miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
5: Tylko od początku czerwca w Polsce utonęły 32 osoby. Trwa 24-godzinny spektakl Magdaleny Cieleckiej na festiwalu Malta w Poznaniu. Aktorka odgrywa tę samą scenę z setką mężczyzn z castingu, mówi artystka.
9: Z pewnymi osobami będzie łatwiejszy, z innymi mniej. Coś będzie mi się po prostu po ludzku bardziej, będzie mi się z nim lepiej grało, będę czuła większy flow. Biorę to na klatę po prostu.
5: Widzowie mogą przychodzić i wychodzić w dowolnym momencie spektaklu.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: No tak, 33 stopnie na wschodzie to najchłodniej, 37 w centrum, 38 na Dolnym Śląsku, tak będzie po południu, czyli już niedługo. Żar leje się z nieba. Dzisiaj to tylko jeden utwór w kółko można czytać. Julian Tuwim, Lokomotywa i Piotr Franceski.
11: Uff, jak gorąco!
12: Radio Złote Przeboje.
4: To może ja się postaram grać nieco bardziej orzeźwiająco? Zobaczymy, jak mi wyjdzie. Tina Turner na dobry początek godziny 9:00.
13: Zaprasza Kacper Sosnowski.

Daj im, co mi pani dasz w radiu Złote Przeboje, a ja tylko przypomnę o naszej znakomitej akcji Zabierz Złote na wakacje, może to właśnie wy przejmiecie 1000 złotych od nas. Już można zgłaszać się na stronie złoteprzeboje.pl do tego konkursu i tam odpowiadać na pytanie, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej i dlaczego. Ja bym napisał, że pod wodą brzmią dobrze. Wyobrażacie sobie na przykład muzykę Jacksona pod wodą, nie? No bardzo proszę. Kto wie, może właśnie tak brzmi Jackson pod wodą. No to zachęcam was do zabawy, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej i dlaczego na złoteprzeboje.pl w formularzu piszemy. A to już Jackson normalnie, słuchany nad wodą. Kto dzisiaj nad wodą, temu zazdroszczę.

0: dotychczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Ale mi gorąco, Barbara.
4: Mnie też, Marian.
3: To co, klima?
4: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
3: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
4: No przecież.
3: No.
5: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
8: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Tu Radio Złote Przeboje. Aż się trochę, słuchajcie, przegrzewam. Taki upał. No właśnie, wakacje się zaczęły. Z muzyką mi te wakacje się kojarzą. I tak jakbyśmy się cofnęli do 93 roku, no to słuchajcie, moje wakacje to brzmiały mniej więcej tak. No właśnie, zaczynamy wakacje z naszą ulubioną wakacją.

tradycyjną muzyką, ale w 93 roku też Culture Beat oprócz Unlimited napisał swój największy przebój Mr. Vain i przy tym też się żeśmy bawili. Ale kilka lat wcześniej, słuchajcie, to wszyscy skakaliśmy przy takiej piosence. Teledysk do tej piosenki kręcono na plażach w Brazylii i Hiszpanii, no bo gdzie indziej takie słońce. No dziś to u nas spokojnie można by do lambady teledysk kręcić nad Bałtykiem, prawda? A i tak by było za gorąco. Koma!

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
13: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
14: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
15: No ale co, Barbara? Rekin!
14: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
17: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
18: O.
17: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: O, a o ile?
17: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
17: Tak.
19: A jak lemoniadę?
17: No też.
18: To poprosimy.
17: Ale co?
19: Wszystko.
17: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

14 minut i będzie 10. Depesz Mold w Radiu Złote Przeboje. Co dobry na upał? No, wiatraczek co w nas dmucha, prawda? Ale ciekawa sprawa z tym wiatraczkiem, bo takie badanie sprzed kilku lat dla jednego z magazynów o zdrowiu rozprawia się z tezą, by wiatraczków nie używać przy temperaturze powyżej 35 stopni Celsjusza, bo mogą przyspieszać nagrzewanie się ciała. I tak rzeczywiście jest, ale tylko w określonych warunkach, a sprawa zależy nie tylko od temperatury, ale też wilgotności powietrza, wieku tego, który się chłodzi, jego stanu zdrowia i zdolności organizmu do pocenia się. Więc na wiatraczki w temperaturze powyżej 35 stopni czasem dobrze uważać, ale to indywidualna sprawa.

Janina w Radiu Złote Przeboje. Już powoli kończy. 6 minut i będzie 10 w naszych wiadomościach o słodkich polskich malinach, którymi zajada się cała Europa. Mniam, mniam.

0: traktują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Szukasz auta dostawczego dla firmy? Sprawdź wyjątkowe oferty w salonie Peugeot w Jałkowscy w Zielonej Górze. Peugeot Expert z dynamicznym i oszczędnym silnikiem diesla 2,2 litra, 150 koni mechanicznych, manualną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Pakietem City, Style i Model Work z rabatem dla firm za jedyne 104 tysiące złotych netto. Wrzuć wyższy bieg w swoim biznesie. Zapraszamy. Salon Peugeot w Jałkowscy, Zielona Góra, trasa północna 12A.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
5: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
4: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
6: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Reklama.
8: Tu Radio Złote Przeboje w gorącą sobotę o godzinie 10:00. Zapraszamy na wiadomości.
9: Dziewczynka pogryziona przez psy w poważnym stanie trafiła do szpitala. Rośnie bilans ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli. To już 1000 osób. Polska malinową potęgą, Europa i cały świat zajadają się naszymi malinami. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ośmiolatka została pogryziona przez psy w Sosnowcu, Dańdówce. Dziecko w stanie poważnym trafiło do szpitala. Poszkodowany jest również ojciec, który próbował własnym ciałem zasłonić córkę. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem. Mężczyzna wraz z dwiema dziewczynkami przyszedł na teren firmy w Sosnowcu, w której pracuje, aby nakarmić przebywające tam zwierzęta. Rodzinie pomogli przypadkowi świadkowie ataku. Następnie decyzją lekarza weterynarii przetransportowano zwierzęta na obserwację w schronisku. Prawie 1000 ofiar śmiertelnych, tysiące rannych i dziesiątki tysięcy zaginionych. To najnowsze bilansy dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli. Służby nie mają wątpliwości, że liczba zabitych będzie rosnąć. Z całego świata płynie pomoc humanitarna dla poszkodowanych, ale nie ułatwia jej uszkodzone w wyniku trzęsienia największe lotnisko w kraju. Największe zniszczenia są w stanie La Guardia, gdzie katastrofa dotknęła około 70 tysięcy rodzin. Wczoraj Wenezuelę nawiedziły kolejne wstrząsy, co dodatkowo utrudnia akcję ratunkową. Europa znów na celowniku Donalda Trumpa. Prezydent USA grozi 100% cłami i zapowiedział, że obejmą one wszystkie towary z państw, które wprowadzą podatek od usług cyfrowych dla amerykańskich gigantów technologicznych. Więcej o tym nasz reporter Marcin Starzec.
10: Trump ogłosił, że nowe cła zastąpią dotychczasowe umowy handlowe i będą odpowiedzią na plany opodatkowania firm takich jak Google, Apple, Meta czy Amazon. Sam moment gruźb ze strony Waszyngtonu też nie wydaje się przypadkowy, bo spór wybuchł tuż przed planowanym porozumieniem handlowym między USA i Unią Europejską. Komisja Europejska odpowiada, że podatki cyfrowe nie dyskryminują amerykańskich firm, a jeśli Biały Dom wprowadzi nieuzasadnione zdaniem komisji restrykcje, Unia zareaguje szybko, choć nadal liczy na wypracowanie wspólnego rozwiązania.
9: Niemal co druga malina w Europie to malina z Polski. Nasz kraj jest liderem na rynku malin w Unii Europejskiej. Jest też piątym producentem tych słodkich owoców na świecie. Polskie maliny trafiają na eksport głównie w postaci mrożonek. Szczyt sezonu malinowego dopiero przed nami na przełomie lipca i sierpnia.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Szukam jakiejś chmurki na niebie dzisiaj. Nie ma. Pełne słońce przez cały dzień. Od 33 do 38 stopni. Aha, będzie 19. O 3 nad ranem w Białymstoku. Proszę zakrywać głowy, smarować się kremami i dużo pić. Kacper Sosnowski, witam pięknie. I co dziś można robić w taki upał? O właśnie. Tylko proszę uważać z tymi skokami do wanny. Ale tak symbolicznie wodą można się schlapać już teraz. A ja tu pięknie gram. To jest Queen i I Want to Break Free. 3 minuty po godzinie 10. Fajnie, że jesteście z nami.

0: My Coldfeet w Radiu Złote Przeboje i Magic Rayleigh oczywiście też. Ależ mamy gorący początek wakacji. Aż tutaj sobie jakąś wodę odkręciłem, żeby się tak mile i chłodniej zrobiło. Nie wiem, czy to działa. No właśnie, też wyjazdy się rozpoczęły w te upały. Pozdrawiamy tych, którzy w samochodach. A jak z benzyną? Otóż cena diesla ma być stała, tak jak ostatnio, około 6 zł z groszem, a 95 może natomiast dorównać cenom ropy. Ale są promocje weekendowe na stacjach, więc polecamy korzystać teraz właśnie.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.
0: I oczywiście tankować też wodę dzisiaj, bo gorąco na te upały. Right, set, Fred.

0: Autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się od parawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce, od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill, drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki, drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's, 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
7: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
6: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
7: O, i to lubię najbardziej.
8: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
11: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.

0: KFC.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Reklama. Radio Złote Brzegi.

0: To było The Course, a teraz
1: Złote na nowo.
0: Przed nami Always on my mind, piosenka, która w jednym roku w podobnym momencie była wydana przez kilku artystów. Elvis Presley nagrał ją w marcu 72, ale trzymał w szufladzie i na rynku pojawiła się wersja Brandy Lee i Gwyn McCree, która weszła na listy przebojów. Elvis swoją wersję wydał potem na zimę. W 82 roku utwór zrobił się bardzo popularny dzięki propozycji Williego Nelsona. To był singiel roku country. No a zespół Pet Shop Boys w 87 roku, szykując się do telewizyjnego programu poświęconemu Elvisowi, uznał, że to nagranie nadaje się do tańca i wyszło tak.

0: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od piątku do soboty. W Biedronce super wyprzedaż artykułów przemysłowych, tekstyliów, książek i zabawek. Teraz aż 50% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 3 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
4: Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
8: Od tego ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
9: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
10: Co za dzień.
11: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
15: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
14: No, sam zobacz.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
17: Tylko w Radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Genesis, Land of Confusion w Radiu Złote Przeboje. Już koncertów zespołu nie będzie, Phil Collins na emeryturze, ale jakby ktoś chciał posłuchać muzyki grupy i niektórych piosenek nawet w oryginalnym wykonaniu, to polecamy Raya Wilsona koncerty, który pod koniec lat 90. był wokalistą zespołu, nagrał z nimi płytę z fantastyczną piosenką Kongo. On w Polsce mieszka, na jesieni znów rusza w polską trasę i tam nie tylko muzyka Genesis na tych koncertach. Byłem na takim występie, Genesis Classic, mogę absolutnie polecić. No właśnie, z nami tego lata też sporo koncertów, ale o tym kiedyś jeszcze opowiem. A tu Aleksja i Ulalalalalala.
1: Oh yeah.

0: Tu Radio Złote Przeboje, 5 minut i będzie 11. W naszych wiadomościach o tym, że z powodu upałów pociągi zmniejszają swoją prędkość. Nie no, jak zmniejszają, to musi być tak bardziej. O, właśnie. Ja nie, ale w ciuchcie to teraz musi być upał.
1: No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już w poniedziałek od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Sąsiad, oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
4: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
3: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kosiareczkę.
5: Wentor.pl. Nowoczesna technika grzewcza. Żary Słowackiego 4C. Uwaga! Tylko do końca czerwca na hasło Złote Przeboje aż 10% rabatu na całą naszą ofertę.
6: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
0: Reklama.
8: Tak zwany kącik produktowy za nami. Zbliża się godzina 11, tu Radio Złote Przeboje. Zapraszamy na gorące wiadomości, chyba tak mogę powiedzieć.
9: W rękach policji jest już internauta, który miał grozić prezydentowi. Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Iran odpowiada i atakuje. Pociągi zmniejszą prędkość z powodu dotkliwych upałów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zielonogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który miał grozić prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Groźby miał wypisywać na jednym z kanałów internetowych. Policja uznała to za groźby pozbawienia życia. To 36-letni obywatel Ukrainy. Jeszcze dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury. Grozić mu może kara od grzywny do ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat. Dziesiątki tysięcy zaginionych, prawie 1000 ofiar śmiertelnych i 1000 rannych to skutek 2 trzęsień ziemi w Wenezueli. Służby pracują tam na pełnych obrotach. Pomoc humanitarna płynie z całego świata, a wśród ocalałych trwa dramatyczne oczekiwanie na wiadomości od bliskich.
10: Dziękujemy Bogu, że żyjemy, ale są tu rodziny, które wciąż nie mogą odnaleźć swoich dzieci.
9: Wczoraj Wenezuelę nawiedziły kolejne wstrząsy, co dodatkowo utrudnia akcję ratunkową. Kolejne tarcia na Bliskim Wschodzie. Iran zaatakował cele powiązane z siłami USA w odpowiedzi na amerykańskie uderzenia w miejsca składowania irańskich pocisków rakietowych i dronów oraz nadbrzeżne stacje radarowe. Donosi Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Teheranie. Władze Iranu nie sprecyzowały, jakie cele zostały zaatakowane, ani nie ujawniły ich lokalizacji. Pierwszy weekend wakacji z upałem, jakiego dawno nie mieliśmy w Polsce, to wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale także dla psów i kotów. Warto zaplanować godzinę spacerów, radzi Agata Borucka z działu edukacji warszawskiego ZOO.
11: Czyli między godziną 11 a 15, więc jeśli wychodzimy na spacer, to niech to będzie taki spacer, nazwijmy to techniczny. Natomiast kluczem w walce z upałami albo przetrwaniem upałów jest picie, woda. I to jest podstawa.
9: Jutro temperatury przekroczą miejscami nawet 40 stopni, dziś do 38. Upały powodem zwalniających pociągów. Od dziś składy przejeżdżające przez regiony Słowacji, w których obowiązują najwyższe alerty dotyczące wysokich temperatur, będą musiały zwolnić do 80 km na godzinę. Może to doprowadzić do opóźnień, w tym pociągów jadących do Polski lub z naszego kraju. Na słowackie tory wyruszają. ruszyły specjalne patrole monitorujące zagrożone odcinki. Miejscami szyny są pokrywane specjalną powłoką, która odbija promieniowanie słoneczne i pomaga obniżyć temperaturę.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
13: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
1: Pogoda na weekend.
8: 34 stopnie w Białymstoku, podobnie w Gdańsku oraz Rzeszowie. Tam nieco chłodniej, bo już 37 we Wrocławiu, Zielonej Górze. Do tego pełne słońce i żar lejący się z nieba.
12: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
13: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
8: Kacper Sosnowski, witam. A co tam w ten gorącu słuchaczy?
14: Witam. Miło mi się was słucha. Chociaż głos straciłem, bo zimną wodę piłem.
15: Radio Złote Przeboje.
8: To proszę pić chłodną, może będzie lepiej. Tutaj pan sam zapowie piosenkę.
16: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
8: Lubega, dziękuję. Zawsze to mniej mówienia. W taki gorąc się pracować nie chcę. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy bez klimatyzacji dzisiaj w pracy.

Dionne Warwick w Radiu Złote Przeboje. Jak tu się schodzić w taki upał? No przenieść się gdzieś, gdzie jest chłodniej, prawda? W Buenos Aires dziś 15 stopni. Momentami będziemy zazdrościć. No to do Argentyny się przeniesiemy. Ma nam już nastawiony Cora, która pisała słowa do piosenki, która za chwilę nie była wcześniej w Buenos, ale czytała pewną argentyńską powieść. Żeby cię lepiej zjeść. I się nią zainspirowała, by dodać szaremu krajobrazowi Polski lat 80. trochę kolorytu. Inspirował ją też wywiad dziennikarza z pewną gwiazdą i w piosence te wątki są. Proszę posłuchać.

0: Shake Radio Złote Przeboje. Autopromocja. Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
1: Złapać oddech, zwolnić tempo.
0: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
2: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków. Dlatego spędź ten dzień z nami.
0: Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
12: Zapraszam do stanowiska.
13: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
12: Pani Ania jest na urlopie.
13: Czyli niczego nie załatwię.
12: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
13: Uff, no i to jest zmiana.
14: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
15: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
16: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
18: Awatar, Ogień i Popiół w Disney+.
19: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
18: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
20: Sali się nie poddają!
21: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
18: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
22: Ogień zszedł z boczem góry.
18: Awatar, Ogień i Popiół.
21: Stajemy do walki!
18: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
23: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
24: Lidl. To się opłaca.
0: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

0: Earth, Wind and Fire w Radiu Złote Przeboje. Tak, gramy dla was w gorące wakacje, które się właśnie zaczynają. No właśnie, we Wrocławiu to dziś cieplej niż w hiszpańskiej Sewilli czy egipskiej Hurgadzie. A jutro Poznań do współpracy z Berlinem i Pragą będą najcieplejszymi miastami w Europie z niemal 40 stopniami. W takich temperaturach to się normalnie nie funkcjonuje. Mój wiatraczek w studiu już nie domaga. A co na to słuchacze?
1: Ja mam taką propozycję. Skoro jest taki straszny upał i generalnie nic nie działa, to może zacznijcie grać jakieś kolędy, wtedy się ochłodzi.
0: No ja wiem. Patrzę na termometr. Nie, słuchajcie, to chyba nie będzie działało. Nie, tak się nie da. Może popodróżujemy sobie trochę. Jak się lata pędzi, jeździ, to tak ten wiaterek przyjemnie wieje. Desiless, Voyage, Voyage.

0: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: Kwiat. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
1: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Szukasz auta dostawczego dla firmy? Sprawdź wyjątkowe oferty w salonie Citroen Fiałkowscy w Zielonej Górze. Citroen Berlingo w limitowanej wersji XTR. Bogate wyposażenie z zestawem kamer, silnikiem diesla o mocy 130 koni mechanicznych i automatyczną skrzynią biegów. Teraz za 93 300 zł netto w ofercie dla firm. Wrzuć wyższy bieg w swoim biznesie. Zapraszamy. Citroen Fiałkowscy. Zielona Góra. Trasa Północna 12A.
6: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
7: Mnie też.
6: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
7: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
6: E-learningu?
7: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
6: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
7: Więcej na studiujwzielonejgorze.pl.
6: E-learning, to ci się opłaci. Studiujwzielonejgorze.pl.
8: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
9: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
10: Marek, szefowa cię prosi.
11: Potem.
10: A teraz co robisz?
11: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
11: Ale jak?
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: Reklama.
14: To jest radio Złote Przeboje.

Belinda Carlisle w Radiu Złote Przeboje. Tak jest, sama zapowiedziała, więc już nic dodawać nie będę. 10 minut i będzie południe, a jutro, słuchajcie, 80. urodziny będzie obchodził Bogdan Olewicz, autor tekstów, o, kilkuset piosenek, w tym kilkunastu wielkich przebojów, których słuchamy do dziś, bo on pisał dla Budki Suflera, Perfektu, Anny Jantar, Urszuli, Maryli Rodowicz, no mógłbym tak jeszcze wymieniać. I u mnie w poranku w Złotej Piątce będziemy sobie urodziny pana Bogdana świętować tymi jego fantastycznymi tekstami. Zapraszam już na jutro na Złotą Piątkę. A to Backstreet Boys, I Want It That Way.

Tengo dinero y Regeira. Tak pięknie tutaj nam śpiewa. 4 minuty i będzie południe w naszych wiadomościach. O upałach będzie. A ja zapraszam na jutrzejszy poranek. Kacper Sosnowski, bye bye.

0: Dostaniesz coś za świadectwo?
1: No raczej, rabat od Media Expert.
0: Wow, też chcę!
1: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
0: Mega!
2: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Chodzisz i oszczędzasz.
8: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
9: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
8: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
10: Reklama.
11: Sobotnie popołudnie, 27 czerwca, tu Radio Złote Przeboje i wiadomości.
12: Ukraina prowadzi operację skłonienia Rosji do zakończenia wojny. Wzrosły ceny maksymalne dla wszystkich rodzajów paliw. Upał nie ostrasza amatorów wody i gór. Należy szczególnie ostrożnie odpoczywać w tych dniach ze względu na upały. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraina rozpoczęła 40-dniową operację, która ma skłonić Rosję do zakończenia wojny. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował właśnie o uderzeniu w zakład Titan Barikady w Wołgogradzie. To według Zełenskiego kluczowy element kompleksu zbrojeniowego Rosji. Atak skutkował pożarem na terenie przedsiębiorstwa. Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie. Iran poinformował o odwetowych atakach na cele powiązane z siłami USA. To odpowiedź na amerykańskie naloty na irańskie składy rakiety, dronów i stacje radarowe. Do eskalacji doszło mimo obowiązującego zawieszenia broni między obu państwami. Ruszyły wakacje, a wraz z nimi wakacyjne wyjazdy. Dziś tankowanie na stacjach droższe niż w ostatnich dniach. Wzrosły ceny maksymalne dla wszystkich rodzajów paliw w porównaniu z piątkiem do poniedziałku włącznie. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 2 grosze. Benzyny 98 6,70, a za diesla płacimy dziś maksymalnie 6,17. Policja apeluje o czujność nad wodą. Minionej doby w Polsce utonęły dwie osoby. Bilans ofiar kąpieli wodnych rośnie. Od 1 czerwca utonęły już 34 osoby. Woda przyciąga tłumy szukających ochłody. W trakcie zapowiadanych na dziś i jutro upałów z racji rozpoczynających się wakacji nie brakuje też chętnych na wycieczki w góry. Do takiej wyprawy, gdy termometry wskazują ponad 30 stopni, należy się szczególnie dobrze przygotować i zabrać wodę, ale ważna jest jej jakość, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
13: Pamiętajmy o tym, że musimy wziąć wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm, żeby taka wycieczka nie skończyła się odwodnieniem, no bo to niestety skutki takiego czegoś mogą być tragiczne.
12: Przy takich upałach można zabezpieczyć się w tabletki elektrolitowe, które wystarczy rozpuścić w małej ilości wody, bądź specjalne napoje izotoniczne w formie proszku. Jeśli już ktoś wybiera się w góry, to najlepiej wcześniej rano lub odłożyć wycieczkę na chłodniejszy dzień.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
16: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
14: Pogoda.
12: Upalna sobota. Dziś w całym kraju bardzo dużo słońca, w Tatrach tylko trochę więcej chmur i tam możliwe słabe opady deszczu. Ale na termometrach dziś wszędzie bardzo wysokie temperatury. Do 31 stopni na Podlasiu, do 35 w centrum, do 38 lokalnie na zachodzie. Nad morzem i na Podhalu do 28.
15: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
16: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.

Feels Like Heaven, rok 1983, Fiction Factory. Niechże to będzie to hasło, którym kierujemy się w Radiu Złote Przeboje u samego progu wakacji. Mam nadzieję, że słuchając nas przez całe wakacje, rocznik 2026, będziecie czuć się jak w niebie właśnie. Postarają się o to takie gwiazdy jak Madonna na przykład.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już jest wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
11: Mnie też.
12: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
11: Nigdzie. Możemy studiować w systemie e-learningu.
12: E-learningu?
11: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
12: Świetna sprawa. Wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
11: Więcej na studiuj w Zielonej Górze.pl.
12: E-learning to ci się opłaci. Studiuj w Zielonej Górze.pl.
13: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
14: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
13: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
14: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
18: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
19: Oszczędni tankują taniej.
20: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.

na zysku zaśpiewali panowie z grupy Kombi po raz pierwszy w 1984 roku, a było to już po tym, kiedy no ładnych parę lat wcześniej panowie z grupy Kombi spotkali się po prostu na korytarzu licealnym. Szybko się zgadali, że jeśli chodzi o muzyczne gusty, są one właściwie identyczne. A było to dokładnie 50 lat temu. Panowie zupełnie niedawno razem z nami świętowali 50 lat na scenie. To ja mam taką prośbę o kolejne 5 dych. Poprosimy najserdeczniej. No i wszystkiego najlepszego raz jeszcze. I wciąż, i wciąż, i wciąż. Ace of Base, All That She Wants, rok 1994. W wakacyjnym, sobotnim radiu Złote Przeboje.

0: dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
0: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Szukasz auta dostawczego dla firmy? Sprawdź wyjątkowe oferty w salonie Opel w Jałkowscy w Zielonej Górze. Opel Combo Cargo od 69 900 zł netto lub za 712 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. A Opel Movano od 97 900 zł netto lub za 996 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Wrzuć wyższy bieg w swoim biznesie. Zapraszamy. Salon Opel w Jałkowscy, Zielona Góra, trasa północna 12A.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: A o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.

Kim Wilde, UK, 88 rok. Dopiero co obchodziliśmy Dzień Ojca. W związku z tym przypominam, że nie byłoby wielkiej kariery Kim Wilde, gdyby nie to, że jej tata, Marty White, lata temu zabrał ją na jeden ze swoich koncertów. Sam był muzykiem. No i jak tylko pojawiła się Kim Wilde tam w okolicy sceny, zobaczyła, czym pachnie ten świat, jak on wygląda i jak jest kuszący, wiedziała już, co w życiu chce robić. No i pięknie. Nick Kershaw, The Riddle, nieraz tłumaczył, że jeśli chodzi o to, o co chodziło mu w piosence The Riddle, to nie wiadomo, o co chodzi. I w tym cały urok tej właśnie zagadki.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Szukasz auta dostawczego dla firmy? Sprawdź wyjątkowe oferty w salonie Peugeot w Jałkowscy w Zielonej Górze. Peugeot Expert z dynamicznym i oszczędnym silnikiem diesla 2,2 litra, 150 koni mechanicznych, manualną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem, pakietem City, Style i Model Work z rabatem dla firm za jedyne 104 tysiące złotych netto. Wrzuć wyższy bieg w swoim biznesie. Zapraszamy. Salon Peugeot w Jałkowscy, Zielona Góra, trasa północna 12A.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Słuchacie nas w sobotę, jest 27 czerwca, pora na tylko sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
11: Miliony Europejczyków doświadczył dziś bardzo wysokich temperatur. Powiemy też o efektach konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Przed nowym młodzieżowym trendem w internecie przestrzega Kicalert. Agnieszka Trojanowska, BIS. Temperatury powyżej 35 stopni doświadczą dziś co najmniej 193 miliony osób w Europie. Agencja AFP wyliczyła, że do takich ekstremalnych doświadczeń doprowadzi fala upałów przesuwająca się na północny wschód Europy. Fala upałów już w Polsce jest. Cały kraj objęty jest dziś ostrzeżeniami. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obowiązują w regionach północnych i na krańcach południowych. Pozostała część Polski jest objęta najwyższymi ostrzeżeniami trzeciego stopnia. Najwyższe temperatury prognozowane są jutro. Termometry mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. Po śmierci pacjenta, który na szpitalny SOR trafił ze zwichniętym barkiem, prokuratura powoła zespół biegłych, którzy ocenią prawidłowość działań personelu szpitala w Radomiu. Pacjent ostatecznie zmarł po miesiącu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Kluczowe dla śledztwa będzie ustalenie, czy w mazowieckim szpitalu specjalistycznym nie doszło do poważnych uchybień w opiece. Zakończyła się konferencja o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Podpisano niemal 200 porozumień o wartości 10 miliardów euro, w tym 15 między Polską a Ukrainą. Dyrektor Aspen Institute Bartłomiej Kot, jeden z uczestników wydarzenia, mówi o wpływie konfliktu dyplomatycznego między Warszawą a Kijowem na rozmowy w Trójmieście. Jego zdaniem w wielu przypadkach był to temat tabu.
12: Biznes i przedstawiciele biznesu są dużo bardziej po prostu pragmatyczni od polityków, którymi rządzi na pewno nastrój elektoratu. I ten wątek oczywiście przejawiał trochę jako taki bardziej wątek tabu, to znaczy nikt na poważnie, otwarcie nie chciał o tym rozmawiać.
11: Jednym z sukcesów konferencji w Gdańsku, zdaniem Bartłomieja Kota, jest list intencyjny czterech największych polskich grup energetycznych o skoordynowanej odbudowie i modernizacji zniszczonej infrastruktury energetycznej Ukrainy. Ruszyły wakacje, ale dla rodziców to czas nowych wyzwań. Eksperci radzą, by rodzice nie brali urlopu od wychowania i by byli czujni. Pedagodzy i psycholodzy skupieni wokół inicjatywy Kids Alert przestrzegają przed nowym trendem w internecie, który może kończyć się tragedią. Dzieci rozpędzają karuzele na placach zabaw za pomocą hulajnóg elektrycznych. Kids Alert ostrzega, że zabawa prowadzi do ciężkich urazów głowy i kręgosłupa. Ratownicy medyczni mówią o rosnącej liczbie przypadków, gdy nastolatkowie wymagają interwencji medycznej po takiej aktywności.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
14: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
1: Pogoda.
11: Żar leje się z nieba. Dziś bardzo słonecznie, tylko w Tatrach trochę chmur i tam możliwe jeszcze dziś przelotne opady deszczu. Na termometrach dziś do 31 stopni na Podlasiu, do 35 w centrum, do 38 lokalnie na zachodzie, nad morzem i na Podhalu. Chłodniej, ale i tam do 28.
13: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
14: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.

Robbie Williams, Nicole Kidman za nami, a przed nimi jeszcze ABBA w Radiu Złote Przeboje. No i właśnie a propos tej ABBY chciałbym najserdeczniej wszystkich zaprosić do tego, żeby wygrywać sobie no fantastyczną rzecz, absolutnie wakacyjną fantastyczną rzecz, mianowicie złoty bilet na ABBA Night Dinner and Show. O co chodzi? Cóż to za wspaniałe wydarzenie muzyczno-taneczne z Agustinem Egurolą? No to sobie proszę sprawdzić. Wybierzecie się do Łodzi na coś wspaniałego, zabierzecie do tej Łodzi na to muzyczne wydarzenie kogoś wspaniałego. Wszystkie szczegóły na złoteprzeboje.pl, a bilety do wygrania będą już w poniedziałek od samego rana. Trzymam za was kciuki. A jakże? Enli, Two Times.

0: Kto zwalcza ból? Kto?
1: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
3: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
5: Łopatka wieprzowa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,90.

0: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji Multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie.
4: Komar.
5: Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

Duran Duran, View to a Kill i 1985 rok. Piosenka absolutnie niesamowita, piosenka kojarząca się wszystkim z filmem Zabójczy Widok. Nie jestem wielkim miłośnikiem serii przygód Jamesa Bonda, ale jeśli chodzi o piosenki, to mam wrażenie, że na moim prywatnym plebiscycie, czy w moim prywatnym plebiscycie, ta piosenka akurat z tego Bonda jest w ścisłej czołówce. Jest weekend, wakacje przed nami, może warto odkurzyć sobie stare, dobre bondowskie filmy? Pomyślcie o tym, słuchając grupy Snap. Rhythm is a Dancer to już z kolei rok 1992.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
4: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
9: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
8: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
10: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
17: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
22: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
21: TravistoFast i Travisto.
22: Aflofarm.
23: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
24: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl

Gangsta's Paradise i Coolio w Radiu Złote Przeboje, no, o którym będziemy pamiętać, będziemy go grać, a ja będę też pamiętał, bo miałem okazję spotkać go na scenie Radia Złote Przeboje. No właśnie, i teraz czy pamięć mnie nie zawodzi, ale jestem przekonany, że to było w Łodzi, no, już lata temu. Byliście na tej imprezie? To pomóżcie mojej pamięci, dajcie znać, czy to faktycznie było w Łodzi. Coolio, Gangsta's Paradise za nami, Ingrid 2FO2. Teraz w Radiu Złote Przeboje w sobotę.

0: mama.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynator Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
10: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w sobotę, 27 czerwca. Zapraszam na wiadomości.
11: Obława za nożownikiem zakończona. Mężczyzna zaatakował własną rodzinę. Wypadki i korki na drogach prowadzących nad morze. Dziś siatkarskie starcie Polski i Niemiec. Stawką jest finał. Agnieszka Trojanowska, BIS. Policja zatrzymała nożownika, który ranił dziś mężczyznę w Łękawicy w powiecie wadowickim. Do ataku doszło podczas rodzinnej awantury. Nożownik uciekł do lasu, a policja wszczęła alarm i zaangażowała wielkie siły mężczyzny. Poszukiwali mundurowi z psami tropiącymi z powietrza. Teren przeczesywały drony i załoga policyjnego śmigłowca. To właśnie ona jako pierwsza wypatrzyła mężczyznę, mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
12: Gdy namierzyli tego mężczyznę w Masywie Leśnym, podali informacje bezpośrednio do funkcjonariuszy, którzy przeczesywali lasy na ziemi.
11: A ci dokonali zatrzymania. Jeszcze dziś mężczyzna ma zostać przesłuchany. 48-latek jest ranny, dlatego póki co trafił pod opiekę lekarzy. Około 16 km mają zator na autostradzie A6 w kierunku Świnoujścia, informuje Generalna Dyrekcja Dróg. To dlatego, że Polacy ruszyli dziś gremialnie nad morze. Na drogach prowadzących na północ Polski doszło też do kilku kolizji. Między innymi po wypadku na S-Trójce zamknięta jest jezdnia w kierunku Szczecina. Wyznaczono objazd. Dwóch żołnierzy jest rannych w wypadku wojskowej ciężarówki, która uderzyła w przydrożne drzewo w Warmińsko-Mazurskim. Przed południem na lokalnej drodze koło Dobrego Miasta między Jesionowem a Orzechowym ciężarówką podróżowało dwóch żołnierzy. Obaj zostali zabrani do szpitala. Polsko-niemiecki pojedynek czeka kibiców na siatkarskim parkiecie w Gliwicach w Lidze Narodów. Biało-czerwoni przystąpią do swojego 7. pojedynku w tym sezonie. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia mają na koncie 4 zwycięstwa i 2 porażki i na razie są pod kreską. Zajmują 8. miejsce, ostatnie, które nie daje awansu do decydującej fazy rozgrywek. Niemcy wygrali połowę dotychczasowych spotkań, ale mają też swoje problemy, o czym mówi asystent trenera reprezentacji Polski Marcin Nowakowski.
13: Największym brakiem w tej chwili jest brak rozgrywającego pierwszego, Tilego z Olsztyna. Natomiast jest to zespół bardzo dobrze przyjmujący.
11: Każde zwycięstwo jest na wagę złota, jeśli chcemy zapewnić sobie miejsce w turnieju finałowym. Początek meczu o 17:00.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
4: Pogoda.
11: Najcieplej dziś lokalnie na zachodzie, tam do 38 stopni, w centrum do 35. Na Podlasiu do 31, najchłodniej nad morzem i na Podhalu, ale i tam do 28 stopni. Bardzo dużo słońca w całym kraju, jedynie w Tatrach mogą pojawiać się pojedyncze chmury, z których może jeszcze przelotnie padać deszcz.
14: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.

Can't Take My Eyes Off of You i fenomenalna Gloria Gaynor w radiu Złote Przeboje. To był rok 1990, ale myślę, że nic nie zmieniło się przez tych ostatnich 36 lat. Jeśli chodzi o zakochiwanie się, a wakacyjna miłość ma szczególny urok, więc mam nadzieję, że nie jeden, nie jednej, wszystko jedno w jakim języku wyjawi z drżącym sercem Can't Take My Eyes Off of You, nie mogę oderwać od ciebie oczu, i będą żyli długo i szczęśliwie. Trzymajmy wszyscy za nich kciuki, a teraz już Tears for Fears i Shout, rok 1985.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
3: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
2: To weźmy ją też na urlop.
3: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
2: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Kto zwalcza ból?
5: Wolnary!
4: Kto?
5: Wolnary!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Halo? Są rzeczy, o których lepiej nie mówić, bo nie wiadomo, kto je usłyszy i gdzie doniesie. Jednak jeśli chodzi o wykańczanie, szczególnie tam na górze, to nie jest tajemnicą, kto robi to najlepiej. Jeśli planujesz nowy dach, skorzystaj z bezkonkurencyjnej oferty firmy SMB Materiały Wykończeniowe. Mamy szeroki wybór pokryć dachowych w świetnych cenach. SMB Materiały Wykończeniowe. Zielona Góra, ulica Sulechowska 4A, budynek GAI.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Sąsiad, oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
14: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
13: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kosiareczkę.
15: Wentor.pl. Nowoczesna technika grzewcza. Żary Słowackiego 4C. Uwaga! Tylko do końca czerwca na hasło Złote Przeboje aż 10% rabatu na całą naszą ofertę.
2: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

The Shadows, The Rasmus w Radiu Złote Przeboje. Coś dla tych, którzy lubią takie, no, bardziej zdecydowane dźwięki, no ale przecież Radio Złote Przeboje bardzo dokładnie, bardzo skrupulatnie i Złoty Przebój po Złotym Przeboju, piosenka po piosence wybiera to, co w muzyce najlepsze. No i nie byłoby tego Radia Złote Przeboje, gdyby nie Village People i YMCA. Tylko ja przypominam, jak jest upał, to proszę za bardzo nie podskakiwać, żeby się człowiek nie przegrzał. Spokojnie można słuchać Radia Złote Przeboje, nie mamy nic przeciwko.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
5: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
7: Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
12: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
15: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
14: No, sam zobacz.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Castorama. Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii miał być nowy grill,
18: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
19: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
0: Reklama.
12: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.

Ray Stewart, Candy Dulfer, Lily Was Here w Radiu Złote Przeboje. Cudowny, muzyczny romans na gitarę i saksofon. I sobie i Państwu życzę, żeby te Wasze duety, właściwie duo, brzmiały tak fantastycznie jak ten, albo tak jak ten kolejny, czyli Kaja i Bregowicz, prawy do lewego i w tę drugą stronę. Niech też wszystko pięknie.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Reklama. To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce, od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki, drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
3: 25 lat CUK. Świętujemy zniżkami, nawet do 50%. Przyjdź do placówki CUK Ubezpieczenia w Zielonej Górze i sprawdź strefę zniżek. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy najlepszą cenę na ubezpieczenie auta, domu, mieszkania czy życia. Zielona Góra, Dworcowa 26. My doradzamy, ty oszczędzasz.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
7: Reklama.
10: Dwudziesty 7 czerwca, sobota, Radio Złote Przeboje i wiadomości.
11: Woda niezdatna do kąpieli w trzech kąpieliskach w północnej Polsce. Obcokrajowcy są wśród ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Jeszcze 2 godziny na scenie z 24 gra Magda Cielecka. Aktorka zdecydowała się na eksperyment. Agnieszka Trojanowska, BIS. Trzy kąpieliska w północnej Polsce są dziś zamknięte z powodu zakwitu sinic i zanieczyszczenia mikrobiologicznego. W województwie pomorskim czerwona flaga powiewa na kąpielisku Gdynia Śródmieście oraz na kąpielisku Sopot Łazienki Południowe 1. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli wprowadzony po wykryciu bakterii E. coli utrzymuje się na kąpielisku Kamp Drawa na jeziorze Żerdno. Na pozostałych kąpieliskach zarówno nad Bałtykiem, jak i nad jeziorami woda jest zdatna do kąpieli. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS. Dziś nad wodą tłumy Polaków szukających ochłody sprawdziły się zapowiedzi synoptyków. Jest naprawdę gorąco. Instytut Meteorologii oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydały ostrzeżenia na najbliższe dni przed upałem dla całego kraju. Temperatury w dzień wyniosą do 42 stopni, a w nocy do 24. Fala upałów to test dla polskiej energetyki, ale jak zapewnia prezes polskich sieci elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski, nie ma zagrożenia dla dostaw prądu. Jak tłumaczy, w czasie takiej pogody pomaga mniejsze weekendowe zużycie energii i wysoka produkcja energii z fotowoltaiki.
12: Są odnawialne źródła energii i to, że mamy w ciągu dnia zawsze lekką nadwyżkę energii pochodzącą właśnie z fotowoltaiki. 27 gigawatów mocy, może to niewiele wszystkim mówi, ale to jest prawie 2 razy tyle, ile nam jest potrzebne w trakcie weekendu.
11: Szef PSE zapewnia też, że w poniedziałek w momencie powrotu do pracy i na przykład masowego włączania klimatyzatorów w biurach w całej Polsce nie powinno dojść do przeciążeń sieci. Co najmniej 44 obcokrajowców zginęło w podwójnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Wenezuelę. Wśród ofiar śmiertelnych znajdują się obywatele państw Europy, ale ofiar może być więcej, bo tylko Portugalia i Hiszpania podają, że zaginionych jest ponad 200 obywateli tych dwóch państw, którzy byli w Wenezueli w chwili kataklizmu. Trwa eksperyment teatralny The Second Woman, czyli 24-godzinny spektakl, podczas którego Magdalena Cielecka odgrywa tę samą scenę z setką mężczyzn, którzy nie są aktorami, a wyłonieni zostali w castingu. To eksperymentalne także dla aktorki doświadczenie, potrwa jeszcze 2 godziny w ramach Malta Festival.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
14: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
15: Pogoda.
10: Cień, klimatyzacja i najlepiej nie wychodzić z domu. Rzecz dotyczy przede wszystkim osób starszych, dzieci, chorych i kobiet w ciąży. Bardzo wysokie temperatury w okolicach 40 stopni i dzisiaj, i jutro.
13: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
14: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.

Anastasia, czyli dziewczyna z pazurem, Left Outside Alone. W Radiu Złote Przeboje, wielki talent w niewielkim ciele i to jeszcze dama na tyle zdecydowana co do swoich postaw, że jak jej mówią paparazzi albo, no paparazzi pewnie nie, ale fotoreporterzy, kiedy proszą ją, żeby pozowała bez okularów do zdjęć, mówi: panowie, przecież nie będę was w ogóle widziała, dajcie spokój. Zdecydowana babka, bardzo mi się to podoba. OMD, zaprzyjaźniony z Radiem Złote Przeboje zespół i zespół, na którego to koncerty dopiero co rozdawaliśmy bilety. Ten koncert przed nami, więc kto wie, czy tu jeszcze jakieś bilety będą, może się i znajdą.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Sąsiad, oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
6: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
5: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kosiareczkę.
7: Wentor.pl. Nowoczesna technika grzewcza. Żary Słowackiego 4C. Uwaga! Tylko do końca czerwca na hasło Złote Przeboje aż 10% rabatu na całą naszą ofertę.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
9: Volkswagen. Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
10: Mnie też.
9: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
10: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
9: E-learningu?
10: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
9: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
10: Więcej na studiuj w Zielonej Górze.pl.
9: E-learning, to ci się opłaci. Studiuj w Zielonej Górze.pl.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
12: taniej masz. Halo? Są rzeczy, o których lepiej nie mówić, bo nie wiadomo, kto je usłyszy i gdzie doniesie. Jednak jeśli chodzi o wykańczanie, szczególnie tam na górze, to nie jest tajemnicą, kto robi to najlepiej.
13: Jeśli planujesz nowy dach, skorzystaj z bezkonkurencyjnej oferty firmy SMB Materiały Wykończeniowe. Mamy szeroki wybór pokryć dachowych w świetnych cenach. SMB Materiały Wykończeniowe. Zielona Góra, ulica Sulechowska 4A, budynek GAI.
14: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 złote.

0: Tylko ja.
1: Iraina Jaya, rok 1991. No, po tych 35 latach myślę, że Artur Gadowski no, jest też już takim dojrzałym, znającym swoją cenę muzykiem, który zapewne i w te wakacje popędzi sobie troszkę na swoim jednośladzie. Pamiętam, chyba to były dwa sezony temu, kiedy Artur zrobił motocyklowe prawo jazdy i był z tego bardzo zadowolony. Trzymam kciuki, żeby sezon wszystkim, którzy słuchają Radia Złote Przeboje na jednośladach, sprzyjał. Samantha Fox i Touch Me to z kolei rok 1986, no ale nic dziwnego, bo przecież to my gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
2: Mnie też.
1: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
2: Nigdzie. Możemy studiować w systemie e-learningu.
1: E-learningu?
2: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
1: Świetna sprawa. Wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
2: Więcej na studiujwzielonejgorze.pl.
1: E-learning? To ci się opłaci. Studiujwzielonejgorze.pl.
3: Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
3: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda TeleExpress. TeleExpress, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
10: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
11: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
15: Reklama.

Sherry Sherry Lady, Modern Talking i Radio Złote Przeboje, w którym absolutnie najbardziej wyśmienite gwiazdy mieliśmy, mamy i mieć będziemy przez całe wakacje, więc jeżeli tyracie przez cały rok i akurat zaczynacie urlop, no to wreszcie pora, żeby troszkę tych swoich ulubieńców posłuchać. Uwaga, ostrzegam, teraz będzie szybko.

0: Rock'n'Rolla, Radio Złote Przeboja, więc zespół The Beatles, Rock and Roll Music. Dobijamy do godziny 16. Za chwilę w Radiu Złote Przeboje tylko sprawdzone wiadomości, też pogoda, upalna pogoda. A potem zagramy dla was m.in. Makarenę i pana Phila Collinsa.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już w poniedziałek od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
3: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
2: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
3: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: Rodzina to rzecz święta. Trzeba o nią dbać. Szczególnie, kiedy mieszka się pod jednym dachem. Dbajcie, by ten dach był solidny.
11: SMP Materiały Wykończeniowe. Bezkonkurencyjna oferta, kiedy planujesz nowy dach. Szeroki wybór pokryć dachowych w świetnych cenach. SMP Materiały Wykończeniowe. Zielona Góra, ulica Sulechowska 4A, budynek GAI.
12: Uwaga! Super promocja w Teddy!
13: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Reklama.
14: Godzina 16, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Internauta usłyszał zarzuty zagrożenia polskiemu prezydentowi. Praca zdalna dla wszystkich w trakcie ważnego meczu w Meksyku. Miłośników kina zaprasza przez najbliższy tydzień Toruń. Agnieszka Trojanowska-Bis. 36-letni obywatel Ukrainy, który miał grozić śmiercią prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, został objęty policyjnym dochodzeniem i usłyszał zarzuty. Przekazali śledczy z zielonogórskiej prokuratury. Z obawy przed ucieczką albo matactwem policjanci wystąpili o zastosowanie wobec niego aresztu. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Nie ma on stałego meldunku, a jego karta pobytu straciła ważność. Został zatrzymany w pracy. Teraz służby ustalają, czy przebywał w Polsce nielegalnie. Korki na drogach prowadzących nad morze nieco zmalały. Przed godziną 14 wznowiono ruch po wypadku na drodze S3 między Miękowem a Babigoszczą na trasach prowadzących nad morze, a 6, S6 i S11 wciąż tworzą się jednak zatory, ale wielu urlopowiczów już dotarło na miejsce. Przypomnę, trwa pierwszy wakacyjny weekend. Katastrofa myśliwca MiG-29 na Ukrainie. Pilot zdążył się katapultować. To druga katastrofa samolotu wojskowego w tym kraju w ciągu niecałych 2 tygodni. Maszyna wykonywała zadania bojowe w obwodzie połtawskim na wschodzie kraju. Przyczyny zdarzenia bada specjalna komisja. Władze Meksyku wydały dekret wprowadzający pracę zdalną w najbliższy wtorek, w dniu meczu 1/16 finału piłkarskiego mundialu z działem reprezentacji tego kraju. Decyzja dotyczy pracowników firm państwowych w mieście Meksyk i obejmie także zawieszenie zajęć we wszystkich szkołach w stolicy, bo w Meksyku nauka jeszcze trwa. Meksyk, który wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą organizuje tegoroczny mundial, w 1/16 finału zagra z trzecią drużyną z grupy C lub E. Wszystko wskazuje na to, że będzie to Ekwador. Polską stolicą kina w najbliższych dniach znów będzie Toruń. Przez tydzień potrwa 24. edycja festiwalu Bella Toffee Fest. Dla kinomanów to okazja do spotkania znanych twórców oraz obejrzenia ponad 130 filmów w najróżniejszych lokalizacjach.
6: Oczywiście w sali na Jordankach, w czterech salach w Cinema City, ale również w kinie plenerowym.
15: Mówiła Dorota Płoska-Grzybowska, producentka Bella Toffee Fest. Festiwal kina w Toruniu właśnie ruszył.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest firma Bros. Producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Pogoda.
17: Jeśli chodzi o pogodę, to można cytować klasyka, więc żar leje się z nieba. Jutro będzie podobnie, chociaż na zachodzie kraju oraz też nad morzem jutro mogą pojawić się przelotne opady oraz burze. Jutro nawet 39 stopni, więc pamiętajcie o cieniu i piciu wody.
16: Sponsorem programu była firma Bros. Producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
17: Dzień dobry, witam w to sobotnie, wręcz upalne, piekielne nawet bym powiedział, sobotnie popołudnie. Mariusz Stelmaszczyk za starami Radia Złote Przeboje, ode mnie na sam początek, pan Phil Collins, dajcie głośniej.

0: cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Numer, przy którym nie można się nie ruszać, nawet jeśli za oknem jest gigantyczny upał. Makarena w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, mamy dla Was zabawę, w której możecie zgarnąć wejściówki. Wejściówki na Night Dinner Show by Agustin Agurola, który odbędzie się 11 lipca w Łodzi. Otóż to, a nasza zabawa polega na tym, że wystarczy kreatywnie odpowiedzieć na pytanie w naszym formularzu na stronie Radia Złote Przeboje, który utwór zespołu ABBA sprawia, że chcesz zacząć tańczyć i dlaczego. Czego? Najciekawsze historie w poranku Radia Złote Przeboje będziemy nagradzać tym, że poranek się do Was dodzwoni i będziecie mieli też szansę odpowiedzieć na pytanie zadane właśnie przez naszego gościa Agustina Agurolę. Szczegóły na radiozłoteprzeboje.pl, a już teraz dajcie głośni z Radiem Złote Przeboje.

0: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
2: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: KFC.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.

I to jest taki kawałek, który bardzo kojarzy mi się z tym, że człowiek wsiada do samochodu i jedzie gdzieś dalej. No w taką pogodę to najchętniej tam, gdzie jest woda, czyli albo Mazury, morze, a jak ktoś lubi dłuższą wycieczkę, to morze i ocean. Natomiast ty teraz w Radiu Złote Przeboje czas na jeden z najważniejszych kobiecych zespołów lat 80., a więc Bananarama, grupa, która z czasem inspirowała późniejsze girls bandy, tak jest. Zespół też posiada

0: Oszczędni tankują taniej.
1: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
4: A co mamy do wyboru?
3: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
4: A gdzie ty jesteś, skarbie?
3: Jestem w Planet Tours w Galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyż by spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
12: O!
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak!
13: A jak lemoniadę?
11: No też, to poprosimy.
12: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Mój tani weekend i moje promocje w mojej Biedronce. Pozytywne emocje.
15: W ten piątek, sobotę i niedzielę karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo.

Radiu Złote Przewoje, Bonnie M i Sunny, a więc numer jak najbardziej adekwatny do pogody. Zresztą pamiętajcie, że jeśli już skusicie się na spacer, no to szukajcie cienia, no i też butelka wody pod ręką jak najbardziej wskazana. A jak gdzie się człowiek znajdzie miejsce w cieniu, gdzie można się położyć i to w słuchawkach, no to można posłuchać Radia Złote Przeboje i właśnie takiego kawałka jak teraz Games People Play.

0: prosto z Jamajki. Bob Marley w Radiu Złote Przeboje. My dobijamy do godziny 17:00. Za chwilę sprawdzimy, co się dzieje w Polsce i na świecie. A potem też obiecuję, że podczas tego sobotniego popołudnia każdy z was będzie mógł się zrelaksować, słuchając m.in. George'a Harrisona, a także Sugababes.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
10: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
9: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
0: Reklama.
11: Godzina 17 w Radiu Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości.
12: Nie żyje 50-letni Polak, zasłabł na plantacji w Belgii. Fale gorące odnotowują służby w całej Europie. Dziś ostatnie mecze grupowe piłkarskiego mundialu. Agnieszka Trojanowska-Bis. 50-letni pracownik z Polski zmarł podczas pracy w polu w belgijskiej miejscowości Zonnebeke we Flandrii Zachodniej. Do tragedii doszło wczoraj. Mężczyzna nagle źle się poczuł i stracił przytomność. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, jednak mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Ze względu na to, że do śmierci Polaka doszło w czasie wykonywania przez niego obowiązków służbowych, poinformowany o sprawie został inspektorat pracy w pobliskiej Gandawie. Okoliczności zgonu wyjaśnia biegły sądowy. Jedną z hipotez jest wpływ wysokiej temperatury na stan mężczyzny. Przez Europę przechodzi fala wysokich temperatur. W niektórych miejscach doszło do pobicia dotychczasowych rekordów czerwcowych pomiarów. 37,4 stopnia pokazały termometry w Słubicach na zachodzie Polski. Kolejne rekordy gorąca mają paść jutro. Ostrzeżenia najwyższego stopnia przed wysokimi temperaturami dla dużej części kraju obowiązują do poniedziałku. O nawet 20% więcej zgłoszeń odbiera obecnie dyspozycja. Wytornia medyczna we Wrocławiu podczas tej fali upałów. Zbyt długie przebywanie na słońcu może skończyć się niebezpiecznym udarem cieplnym. Pierwsza pomoc w takich przypadkach to podanie wody do picia i przeniesienie do cienia, mówi ratownik medyczny Paweł Gawowski.
13: Jeżeli to będzie pomieszczenie z klimatyzacją, to już jest super, bo takie już maksymalne przegrzanie organizmu jest to bezpośredni stan zagrożenia życia.
14: Kiedy dzwonić na 112?
13: Zaburzenia świadomości do utraty przytomności włącznie, zaburzenia mowy, dreszcz jeszcze bądź drgawki. To są te objawy, kiedy bezwzględnie wzywamy już karetkę pogotowia.
12: W oczekiwaniu na medyków warto składać kluczowe miejsca, czyli karki i okolice pach. Ratownik podpowiada, by położyć właśnie zimne butelki w te miejsca. Tymczasowo aresztowany został obywatel Ukrainy, który na kanale internetowym miał grozić śmiercią prezydentowi Polski Karolowi Nawrockiemu. 36-letni mężczyzna został zatrzymany w pracy, nie miał stałego adresu zameldowania. Służby sprawdzają, czy przebywał w Polsce legalnie. Trwa piłkarski mundial. Wieczorem i w nocy ostatnie mecze grupowe w USA, Kanadzie i Meksyku. Kibice zobaczą w akcji m.in. mistrzów świata, Argentyńczyków. Zagrają też reprezentacje Chorwacji, Gany, Panamy, Anglii, Portugalii i Kolumbii.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Pogoda jest taka, jak każdy widzi, a więc jest naprawdę gorąco, mnóstwo słońca. Jutro też się nie zmieni, będzie jeszcze cieplej. Natomiast na zachodzie i nad morzem uważajcie na przelotny opad deszczu oraz burze. No i w taką pogodę, jaką mamy, to przydałoby się to, o czym śpiewa Urszula, a więc dmuchawce, latawce, wiatr. Na dzień dobry ode mnie, Mariusz Stelmaszczyk, ze Stereo Radia Złote Przeboje.

najmłodszy z legendarnej czwórki z Liverpoolu, a więc The Beatles, George Harrison. Natomiast, proszę Państwa, teraz przenosimy się do końcówki lat 90., kiedy to w Londynie 13-letnie dziewczyny, a więc Keisha, Matuya i Siobhan, za sprawą menadżera Rona Toma, założyły zespół, który z czasem podbijał listy przebojów. No, a wielu z nas doskonale pamięta takie kawałki jak Push the Button, To Lost in You, czy właśnie ten kawałek z 2002 roku, który możecie posłuchać w Radio Złote Przeboje. Sugababes, Round Round.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziłek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Reklama.

Dobrze słyszycie, dobrze trafiliście, bo w Radiu Złote Przeboje mamy dla Was największe przeboje lat 80. i 90., a także prosto z Polski. To była Kasia Kowalska, coś optymistycznego, natomiast my z tej Polski zaglądamy teraz do Francji, do roku 1982, kiedy to Robert Fitoussi, mam nadzieję, że mój francuski nie jest aż tak straszny, czyli Ever David, stworzył piosenkę, która podbiła listy przebojów prawie w całej Europie, a jego znakiem rozpoznawczym były ciemne okulary i biała gitara. Mam tu na myśli kawałek Words, który ma bardzo prosty, ale celny tekst o tym, że czasem pewne emocje nie tak łatwo wyrazić słowami. Zwłaszcza jak za oknem jest około 40 stopni.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 złotych. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
9: Volkswagen. Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
10: Mnie też.
9: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
10: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
9: E-learningu?
10: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach: oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
9: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
10: Więcej na studiuj w Zielonej Górze.pl.
9: E-learning, to ci się opłaci. Studiuj w Zielonej Górze.pl.
11: Ale sztosy.
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to...

0: Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Dostaniesz coś za świadectwo?
4: No raczej, rabat od Media Expert.
3: Wow, też chcę!
4: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
3: Mega!
5: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Daleko jeszcze?
0: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
1: Wow, jaki błękitny!
2: A to nasz hotel przy samej plaży.
0: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
2: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
0: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komu?

Marekę Grechuta w Radiu Złote Przeboje. No, a proszę Państwa, niespełna tydzień i się doczekamy. Tak jest, nowej płyty Madonny Confessions 2, a więc kontynuację krążka sprzed 20 lat. I na płycie ma być mnóstwo muzyki tanecznej, energii, a także współprac z innymi artystami i artystkami, chociażby z Sabriną Carpenter. Ja czekam, bo lata lecą, a Madonna udowadnia, kto naprawdę rządzi w muzyce pop. No ale trudno się dziwić, jak w dorobku ma się takie single jak ten.

0: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet, z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.
10: Uwaga! Super promocja w Teddy.
11: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Reklama.
12: Sobota 18 i czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Pożar hali w Małopolsce, dym widać z kilku kilometrów. Wakacje to czas niebezpiecznych eksperymentów, pojawił się nowy trend. W Trójmieście rusza budowa, powstaje nowa marina. Agnieszka Trojanowska, BIS. Z kilku kilometrów widać kłęby dymu w Małopolsce. To potężny pożar, który wybuchł w Mszanie Dolnej w powiecie limanowskim w Małopolsce. Płonie hala przy ulicy Orkana. Poszkodowana jest jedna osoba. Na miejsce ściągane są kolejne zastępy Straży Pożarnej. Dla kierowców to ważna informacja, bo w okolicy mogą być utrudnienia z dojazdem. Służby apelują do okolicznych mieszkańców, by nie otwierali okien i nie wychodzili z domów. Cała Europa jest w upałach. W Czechach padł rekord temperatury. Stacja pomiarowa w gminie Doksany na północnym zachodzie kraju zarejestrowała 40,6 stopnia Celsjusza. Dotychczasowy rekord był o 0,2 niższy i pochodził z sierpnia 2012 roku. Ale dzisiejszy rekord może długo nie przetrwać. Jutro w Czechach, ale i w całej Polsce temperatury mają jeszcze mocniej wzrosnąć. Eksperci alarmują. Nowy niebezpieczny trend przynosi się z internetu na polskie place zabaw. Chodzi o napędzanie małej karuzeli przy pomocy koła od hulajnogi elektrycznej. W mediach społecznościowych krążą nagrania z niebezpiecznych zabaw, na których widać rozpędzoną karuzelę, z której spadają dzieci. Skutki mogą być opłakane, mówi Dominika Buchholz z Kids Alert.
14: Dostaliśmy już informacje od lekarzy z SOR-u, z kilku szpitali, że coraz więcej dzieci trafia z takich wypadków właśnie do nich. Z bardzo poważnymi powikłaniami. To nie tylko są liczne złamania, ale także przeróżne krwiaki.
13: Zgodnie z przepisami dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych jedynie pod opieką dorosłych. Nadmorska część Gdyni staje się wielkim placem budowy. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Dzięki inwestycji reprezentatywna część Gdyni, którą stanowi skwer Kościuszki i molo południowe, czeka spektakularna metamorfoza.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Uf, jak gorąco, tak można mówić cały czas pod nosem, wychodząc na zewnątrz. Mnóstwo słońca i naprawdę wielki skwar. Jutro też będzie ciepło, jeszcze cieplej, no bo miejscami może temperatura dochodzić do 38 czy też 39 stopni, ale jutro też uważajcie na przykład na opady deszczu oraz burze. Te mogą wystąpić na zachodzie kraju. dzień dobry, a w zasadzie to już dzień dobry wieczór, bo godzina 18 minęła, Mariusz Stelmaszczyk jestem. Za chwilę będzie czego słuchać na to, żeby godnie rozpocząć wakacje, bo dzisiaj mnóstwo muzyki Eurodance, tak jest, między innymi za chwilę Labusz i Snap, ale wcześniej ode mnie pan Leonard Cohen. Takiego głosu to tylko pozazdrościć.

Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Eurodance. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. Na sam początek krótka lekcja historii. Eurodance narodził się na przełomie lat 80. i 90. głównie w Niemczech, Belgii, Holandii, a także we Włoszech. Charakterystyczne było połączenie chwytliwych kobiecych wokali z rapowymi zwrotkami mężczyzn, mocnymi bitami i też wpadającymi w ucho refrenami. I've Got The Power to chyba jedno z najbardziej charakterystycznych haseł lat 90., ale nie została ta piosenka nagrana specjalnie dla Snap. Fragment pochodzi z utworu Love's Gonna Get You wokalistki Jocelyn Brown. Producent wykorzystał próbkę jej głosu, tworząc legendarny refren, ale też cała sprawa trafiła do sądu. Snap powstał we Frankfurcie w 1989 roku. Za projektem stali producenci Michael Munzing i Luca Ancilotti, a skład zmieniał się wielokrotnie. Natomiast uważa się, że to właśnie oni mieli wielki wpływ na rozwój Eurodance i inspirowali m.in. To Unlimited, Hadawaya czy też Culture Beat, ale o tym później. Natomiast w Radiu Złote Przeboje już teraz Snap, The Power.

Labusz powstało w 1994 roku z inicjatywy legendarnego producenta Franka Fariana. W skład duetu weszli amerykańska wokalistka Melanie Thornton oraz też raper Lane McCray. Oboje poznali się w Niemczech, gdzie McCray służył w amerykańskich siłach powietrznych, a Thornton pracowała jako wokalistka sesyjna.

Najciekawsza historia związana z Be My Lover dotyczy samego tekstu. Po latach Lane opowiadał, że inspiracją była rozmowa między nim a Melanie podczas wspólnej trasy koncertowej. Żartobliwa wymiana zdań na temat relacji damsko-męskich przerodziła się później w pomysł na piosenkę. Co więcej, słynne la-da-da-di-da-da-da w refrenie powstało przez przypadek. Autorzy nie mogli wymyślić odpowiednich słów, więc zaśpiewali tymczasową melodię i uznali, że brzmi to lepiej niż cokolwiek innego. Sam utwór okazał się gigantycznym sukcesem. Zdobył pierwsze miejsce listy przebojów w wielu krajach Europy, a w Stanach Zjednoczonych też dotarł wysoko do pierwszej dziesiątki listy Billboard Hot 100, co było też ogromnym osiągnięciem dla europejskiego projektu dance. No to słuchamy. Be My Lover, La Bouche.

0: Autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
2: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
3: 25 lat CUK. Świętujemy z nim.

0: Perspi Block Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money!
12: Cherry Money?
11: Nowy Ekspres Los!
12: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
17: Reklama.

Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Eurodance. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Choć większość ludzi kojarzy go wyłącznie z What is Love, jego historia jest dosyć niezwykła. Naprawdę nazywa się Nestor Alexander Hathaway. Urodził się na Trinidadzie i Tobago, dorastał częściowo w Stanach Zjednoczonych, a później związał swoje życie z Niemcami. Zanim został gwiazdą Eurodance, zajmował się między innymi marketingiem, organizował różne wydarzenia kulturalne i nie tylko, oraz pracował jako tancerz i performer.

Największy fenomen piosenki polega na tym, że refren jest banalnie prosty, no i też niemożliwy do wyrzucenia z głowy. To był typowy zabieg muzyków Eurodance lat 90. Kilka słów, które natychmiast zapadają w pamięć. Klip do What is Love jest równie charakterystyczny jak sama piosenka. Hathaway pojawia się w eleganckim stroju w tajemniczej posiadłości, gdzie pojawiają się też kobiety stylizowane na postaci z horroru. Jest tam nawet taki, bym powiedział, motyw wampiryczny. Zresztą to był jeden z najbardziej popularnych teledysków puszczanych wówczas w MTV. No to słuchamy. Hathaway, What is Love? What is love?

0: autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już w poniedziałek od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie.
6: Komar. Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Ale sztosy.
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Reklama.
13: Godzina 19, sobota, to jest dobry moment, żeby się zrelaksować, mieć czas dla siebie, na przyjemności, na słuchanie świetnej muzyki w Radiu Złote Przeboje. Tym bardziej, że dzisiaj historia Eurodance, a za moment między innymi zagram dla Was Read of the Night, czy też Coco Jumbo.

dziś w Radiu Złote Przeboje Eurodance. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. Kiedy w 1993 roku pojawiło się The Rhythm of the Night, nikt chyba nie przypuszczał, że powstanie jeden z największych hymnów Eurodance. To był czas, gdy Europa szalała na punkcie muzyki tanecznej z syntezatorami, mocnym basem i też wokalistami o potężnych głosach. Obok Snap, The Unlimited czy też Hadawaya, korona stała się jednak jednym z symboli tamtej epoki. A jeśli chodzi o sam projekt, mamy tutaj coś w stylu Milli Vanilli, gdzie koniec końców okazało się, że panowie znani z teledysków, owszem, są prawdziwi, ale niekoniecznie słyszymy ich głosy. A twarzą projektu, a także wokalistką występującą w teledyskach została brazylijska modelka i piosenkarka Olga Souza. Na przykładzie piosenki The Rhythm of the Night możemy zobaczyć, jak działała cała machina muzyki tanecznej lat 90. Producent tworzył brzmienie, zatrudniał świetnego wokalistę studyjnego, a potem budowano wokół tego markę i wizerunek. Czyli w sumie takie AI, ale bez AI. No to słuchamy już teraz Korona, The Rhythm of the Night.

Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Eurodance. Coco Jumbo to jeden z tych utworów, które natychmiast przywołują wakacyjny klimat lat 90., czyli plaża, wspomniane wakacje, kolorowe teledyski, kasety magnetofonowe i muzyka, która miała być nieskomplikowana, tylko poprawiać humor. W 1996 roku niemiecki zespół Mr. President stworzył jeden z największych przebojów ery Eurodance i to zdecydowanie. Put me up. Historia grupy zaczęła się w Bremie w Niemczech. Projekt stworzyli producenci Jens Newman, a także Kai Mathiesen. Początkowo zespół nazywał się Satellite One, a później zmienili nazwę na Mr. President. Coco Jumbo ukazało się w 1996 roku jako pierwszy singiel z albumu We See The Same Sun. Utwór stał się ogromnym hitem w Europie, zdobywając pierwsze miejsca na listach przebojów w Austrii, Szwecji, Szwajcarii czy też Węgrzech. A w Stanach Zjednoczonych kawałek dotarł na 21 miejsce Billboard Hot 100. No to posłuchajmy kawałka, który absolutnie kojarzy się z wakacjami. Coco Jumbo, Mr. President w Radiu Złote Przeboje.

0: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
1: Skoda. Daleko jeszcze?
2: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
1: Wow, jaki błękitny!
3: A to nasz hotel przy samej plaży.
2: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
3: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
2: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
4: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
5: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
4: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
6: Sali się nie poddają!
7: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
4: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
8: Ogień zszedł z boczem góry.
4: Awatar, ogień i popiół.
7: Stajemy do walki!
4: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.

Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Eurodance. Doktor Alban, czyli Alban Uzoma Nwapa, urodził się w Nigerii, a jako 23-latek wyjechał do Szwecji, by studiować stomatologię. Żeby zapłacić za studia, wieczorami pracował jako DJ w sztokholmskich klubach, gdzie koniec końców zwrócił uwagę producentów. Jednym z nich był Dennis Pop, który zaproponował nagranie pierwszych utworów. Alban przyjął pseudonim Dr. Alban, nawiązując do swoich studiów dentystycznych. Co ciekawe, przez pewien czas próbował łączyć pracę dentysty z karierą muzyczną. Dopiero gdy kolejne single zaczęły sprzedawać się w milionach egzemplarzy, uznał, że da sobie spokój z leczeniem zębów swoich pacjentów. It's my life. Doktor Alban po latach zdradził, że cała sesja wokalna do It's My Life trwała zaledwie około 5 godzin, a tekst piosenki opowiada, że każdy jest kowalem swojego losu i lepiej, żeby nikt się do niego nie wtrącał. No to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje. Doktor Alban, It's My Life.

0: Barbara! Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Reklama.
4: Godzina 20, sobotni, gorący wieczór, a w Radiu Złote Przeboje dzisiaj muzyka Eurodance, a więc nie zabraknie między innymi kawałka, który przyznaję, że uwielbiam i też zresztą towarzyszy mi oglądając Mundial po nocach, bo piosenka Gali, Freed from Desire i na, no to pojawia się bardzo często. No ale wcześniej mam dla was T-Love, Warszawa.

Dzisiaj w radiu Złote Przeboje Eurodance. Jeśli jest jedna piosenka, która idealnie oddaje brzmienie Eurodance obok Rhythm is a Dancer, What is Love, to z pewnością jest nią Mr. Wade. Culture Beat powstał w 1989 roku we Frankfurcie z inicjatywy Thorstena Fenslau. Co ciekawe, zanim został jednym z najważniejszych producentów muzyki dance, przez 11 lat pracował jako DJ w legendarnym frankfurckim klubie Dorian Gray. Natomiast najbardziej znany skład Culture Beat tworzyli Tania Evans, brytyjska wokalistka o charakterystycznym mocnym głosie, i Jay Supreme, a więc amerykański raper, który wcześniej służył w armii Stanów Zjednoczonych, a później przeprowadził się do Niemiec. Tekst piosenki jest ciekawszy niż mogłoby się wydawać, no bo refren opowiada o mężczyźnie zakochanym przede wszystkim w sobie. Tytułowy Mr. Wayne to narcyz przekonany, że każda kobieta ulegnie jego urokowi. Co ciekawe, zwrotki rapowane przez Jaya Supreme pokazują tę historię właśnie z perspektywy tego zarozumiałego gościa. No to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Kobieta śpiewające słynne na na na na na, czyli Gala, to tak naprawdę Gala Rizzato i pochodzi z Mediolanu. Od dziecka interesowała się sztuką, jej mama była malarką, a ojciec projektantem. Początkowo marzyła o karierze tancerki, jednak problemy z kręgosłupem zmusiły ją do porzucenia tego planu. Zamiast tego wyjechała do Nowego Jorku, gdzie studiowała fotografię i zaczęła interesować się muzyką.

Freed From Desire błyskawicznie zdobyło Europę. Singiel dotarł na pierwsze miejsce listy przebojów we Francji czy też Belgii, a w Wielkiej Brytanii zajął drugie miejsce. Album Come Into My Life sprzedał się w milionach egzemplarzy, a sama Gala stała się jedną z największych gwiazd Eurodance drugiej połowy lat 90. Dziś Freed From Desire zna nie tylko pokolenie wychowane w latach 90., ale również też młodzi. I to kibice, tak jest, którzy często nie mają pojęcia, że ten stadionowy hymn, bo rzeczywiście pojawia się na wielu meczach piłkarskich, śpiewają już ludzie od 30 lat. No to gramy już teraz Gala Freed From Desire w Radiu Złote Przeboje.

Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Eurodance. I'm a Scatman. Scatman tak naprawdę nazywał się John Paul Larkin. Urodził się w 1942 roku w Kalifornii i od najmłodszych lat cierpiał na bardzo silne jąkanie. Sam mówił później, że nie pamięta czasów, kiedy mówił całkowicie płynnie. W szkole był wyśmiewany, unikał publicznych wystąpień i przez wiele lat brakowało mu wiary w siebie. Paradoksalnie, gdy siadł do fortepianu i też śpiewał jazzowy scat, jąkanie znikało. Jako nastolatek zakochał się w twórczości Ellie Fitzgerald czy też Louisa Armstronga. To właśnie oni zainspirowali go do nauki skatu, a więc jazzowej techniki śpiewania polegającej na improwizowaniu za pomocą pozornie przypadkowych sylab. Podczas pobytu w Niemczech poznał producentów, którzy wpadli na pomysł połączenia jego jazzowego skatu z młodym wówczas Eurodance. Początkowo John bardzo się tego bał i wstydził, że cały świat dowie się o jego jąkaniu. Ale obawy były bezpodstawne, bo kiedy kawałek się ukazał, o 52-letnim wówczas Scatmanie mówili wszyscy i to w bardzo pozytywny sposób. Scatman's World ukazało się w 1995 roku, no i podbiło Europę. Utwór trafił na pierwsze miejsca listy przebojów, m.in. w Niemczech, Francji, Belgii, Holandii czy też Hiszpanii. Jednocześnie większy sukces odniósł sam album o tym samym tytule w Japonii. Tak, w Japonii. Sprzedał się tam w ponad 1,5 miliona egzemplarzy, czyniąc Scatmana jednym z najlepszych sprzedających się zagranicznych artystów w historii japońskiego rynku muzycznego. No to słuchamy już teraz Scatmana w Radiu Złote Przeboje. Scatmana!

Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

That's a man.